0: z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: SK 2.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

0: Reklama.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
8: W Białej Podlaskiej poranek zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, a termometry pokażą 11 kresek. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Ciśnienie stabilne dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. W ciągu dnia możliwe przelotne opady, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro znowu zrobi się mokro, z drobnymi opadami i maksymalną temperaturą do 11 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjął zarząd partii na wniosek przewodniczącego KO premiera Donalda Tuska. Informację potwierdziła rzeczniczka klubu Dorota Łoboda. To efekt kontrowersji wokół zabiegu syna senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Według doniesień miał zostać przyjęty poza kolejką i standardową procedurą.
10: Wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
9: Przypomnijmy, NFZ nałożył na placówkę karę blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że doszło do złamania procedur. Prokuratura zarzuca sądowi opieszałość w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobro. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, dokumenty trafiły do sądu w listopadzie i do dziś nie zostały rozpatrzone. Zdaniem śledczych, gdyby decyzja zapadła wcześniej, wyjazd polityka do USA byłby znacznie trudniejszy. Śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w opuszczeniu kraju.
11: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
9: Mówił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Z kolei polska dyplomacja chce pytać amerykańskie władze o podstawę prawną wyjazdu Ziobry z Węgier i jego przyjęcia w Stanach Zjednoczonych. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Tym razem uczniowie zmierzą się z matematyką. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego, a jak sobie poradzili z tematami?
12: Nie było najgorzej.
13: Przemówienie trudne było.
14: Trudny był trudniejszy.
15: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę.
9: Powiedzieli nam uczniowie z Łodzi.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
9: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2-6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: My to mamy codziennie, fetę, nie? Wstajesz rano, otwierasz oczy, już od razu feta. Od razu. Jeszcze jak widzisz, że wtorek, a już po poniedziałku, to ho-ho!
17: A z fety można dużo ciekawych rzeczy zrobić, na przykład sałatkę grecką zrobić, prawda?
16: Tak. No. Dla ciebie feta tylko jedno, nie ma innej fety. Tak, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: cha-cha-cha. Zapraszamy was do czaczy, do tanga, zapraszamy was do, nie wiem, salsy, zapraszamy was do 2 na 1. To też jest dobre. Wy jesteście tym jednym przed odbiornikiem, a my tu
1: jesteśmy
0: dwoje,
1: pragnienie.
0: Więc mamy 2 na 1.
1: Posłuchajcie, kończy się pewna era. Era się kończy. Kończy się era pana Dariusza Spikera Szpakowskiego.
0: Dlaczego się kończy? Zrezygnował na emeryturę?
1: Nie, nie. Wielkie zaskoczenie przed mundialem, krzyczą nagłówki, proszę bardzo. TVP ogłasza, że no, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu mundialu. To jest pierwszy raz od 40 lat, kiedy nasze złoto usto słowne, dobro narodowe nie skomentuje żadnego dużego turnieju.
0: Poczekaj, jeszcze nie mów hop. Jeszcze nie mów hop, bo była kiedyś taka sytuacja. Pan Artur Orzech, który co rok rocznie komentował Eurowizję, też został odsunięty od komentowania Eurowizji i wziął i sobie ją skomentował w internecie.
1: A proszę, a no to tak.
0: To dla telewizji, powiedz, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje mundialu, dla telewizji polskiej.
1: Jak założy kanał na YouTubie, to może skomentuje.
0: A może sobie skomentuje, jak będzie chciał.
1: Ale na razie nie komentuje dla telewizji. Uczcijmy to dzisiaj w takim razie czymś. Na przykład ja proponuję coś takiego, bo każdy z nas ma coś takiego, że komentuje niektóre rzeczy i ma te swoje takie komentarze, prawda? No. Patrzysz na coś i widzisz te komentarze. Na przykład ja patrzę, jak moje dzieci się bawią czasami i mówię, może byś tu jeszcze narobił na środku i przyklepał.
0: Okej, okay. To jest twój komentarz.
1: To jest mój komentarz do zaistniałej
0: Czyli
1: sytuacji.
0: Chcesz powiedzieć, że jesteś lepszym komentatorem niż pan Dariusz i byś się bardzo, skoro Dariusz jest odsunięty, to ty byś się bardziej do komentowania nadał.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że tak.
0: A, i rozumiem.
1: Macie
0: wiem,
1: takie te tekściki, prawda?
0: Wiem, do czego zmierzasz.
1: Dariusz Szpakowski, masz swoje szpaczki, a wy też macie jakieś takie tekściki, którymi komentujecie całą rzeczywistość, po prostu w jednym zdaniu ją zamykacie.
0: Czyli dzisiaj zapraszamy wszystkich komentatorów do kontaktu.
1: No oczywiście, że
0: 726-826-826. To jest nasz numer telefonu. Każdy, kto się poczuwa, ktokolwiek w życiu cokolwiek skomentował w jakikolwiek sposób, dzwoni do nas i się chwali tym swoim komentarzem. Być może macie jakieś takie sytuacje, w których coś konkretnie skomentowaliście.
1: Tak, tak. To słynne moje rodzice często tak mówili, prawda? Ja mówię, ja mam rację! Ja mam rację! O, moja mama, masz, krzywe nogi jak ja. Nie powiem, co robisz.
0: Dobra.
1: No, jeden komentarz.
0: To od matki się nauczyłeś tych komentarzy.
1: No nie tylko. Szkoła też mi wiele
0: to musiałbym sobie przypomnieć, teraz tak od razu mi do głowy nie przychodzi.
1: Naprawdę? Nie masz komentarza żadnego, w którym zamykasz całą rzeczywistość?
0: Nie. Spokojnie. Ja ciebie też. To jest mój komentarz w tej sprawie. Dobrze, dajcie znać, co skomentowaliście ostatnio, jak 726-826-826. Szukamy dzisiaj komentatorów.

0: 19 minut po godzinie 6.
1: No trochę tych waszych tych komentarzy spłynęło, co prawda w formie tekstowej. Są też telefony oczywiście, ale są też forma tekstowa, proszę bardzo. Jest taki komentarz, prawda? No. Na pewno w szkole słyszałeś, dotyczącej cię rzeczywistości i być może do ciebie samego. Lecz się na nogi, bo na głowę już za późno.
0: Okej, okay, to...
1: Dostałeś takim komentarzem.
0: Ale poczekaj, ktoś ci to napisał do nas
1: mamy,
0: teraz?
1: Proszę bardzo, z SMS-y na 7268 26 826.
0: Okej,
1: okay. Ale mamy też...
0: Jest jeszcze telefon.
2: Jak nie wiesz, gdzie sobie to wsadzić, to sobie wsadzić.
1: O, proszę
2: to
1: bardzo,
0: właśnie,
1: widzisz?
0: Właśnie,
1: mówisz coś takiego i wszystko wiadomo.
0: Ale to, czy to jest komentarz? To jest taka jakby riposta, bym bardziej powiedział.
1: No, ale to jest komentarz. No, jednak komentujesz, jeszcze jest zachowanie.
0: Komentarz to jest ładnie to zrobiłeś, źle to zrobiłeś. To jest komentarz,
1: to jest,
0: nie?
1: Komentarz, twoim
0: tak,
1: zdaniem.
0: Tak, tak,
1: czyli
0: tak.
1: Tylko komentarzem nie jest
0: tutaj
1: to, że...
0: Tutaj mógłbyś poprawić, to jest komentarz. A tutaj jakbyś delikatnie przyciął ten lewy koniuszek, no to by wyszło lepiej. A to jest taka riposta, bardziej bym powiedział.
1: Czyli
0: wiesz?
1: Komentarzem według ciebie na przykład nie jest kolejny SMS, czyli że masz nawalone w głowie jak przekupka w tobołku, to nie jest komentarz?
0: To jest już komentarz.
1: To jest komentarz,
0: to,
1: no właśnie.
0: To się z tym się zgadza. Czyli w taką stronę chcesz.
1: No idziemy. 7268 26 826, proszę bardzo. Czy znacie jeszcze jakieś takie komentarze, w którym zamykacie całą otaczającą wasz rzeczywistość.
0: Czyli jakby powiedział, że w głowie ci się przewracało, to też jest komentarz, tak?
1: Tak, bo to wtedy przekupka jedzie, powiedzmy, rowerem i tam się różne rzeczy przewracają.
0: Ja was zachęcam do najlepszych polskich kitów, posłuchajcie sobie. Jeśli macie podobne komentarze jak Jarząbek, któremu dzisiaj przewróciło się w głowie, zapraszamy, zachęcamy. SK2. To taki błąd a propos tego, co u ciebie w głowie się dzieje, wiesz?
1: Dziwne, ale działa. To też taki komentarz.
0: Natalia Nykiel już teraz.

0: 26 po 6. Dla Super Ekspresu Tomasz Adamek, cytat. Uwaga, Ziobro ma Boga w sercu, zapraszam go do siebie. Bokser mieszka w Stanach, więc zaprasza Ziobrę do siebie.
1: Ziobro ma Boga w sercu, za to wymiar sprawiedliwości ma tam, gdzie ma.
0: Gdzie indziej?
1: Gdzie indziej, na dole.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: Biała Podlaska szykuje się na dzień z mieszanką chmur i słońca. Temperatura rano wyniesie 11 kresek, więc warto założyć coś cieplejszego. Wiatr południowy będzie delikatny, a ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpłynąć na wasze samopoczucie. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura spadnie do 10 stopni. Wieczorem zrobi się jeszcze chłodniej, z 9 stopniami na termometrze i szansą na deszcz. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na A2. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. To po zderzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Nikt nie został ranny. Pożar w domu pomocy społecznej w Szarocinie. Ogień pojawił się wczoraj po 18.00. Dzięki szybkiej akcji służb sytuację udało się opanować. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu nadal pracuje straż pożarna. Na większości rzek w kraju utrzymują się wyraźne spadki poziomu wody. Jednocześnie w lasach rośnie ryzyko pożarów. Zagrożenie jest wysokie, m.in. na północy i wschodzie kraju.
17: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
16: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW.

0: Na początek pada zawsze nazwisko. Wajda! Rozpędź się, a ściana cię sama znajdzie.
1: A w ten sposób.
0: No, widzisz. Dobra. To ładny komentarz.
1: U mnie było też podobnie, tylko z brzydkim słowem, że głową o ścianę, wiesz. Tak? Rozpędź się i głową o ścianę.
0: Nauczyciele w UEF-u to zupełnie inna kategoria nauczycieli. Tak, tak. Jakoś tak się miło ich wspomina.
1: Miło, pomimo, że czasami byli brutalni. To
0: prawda?
1: Pozdrawiamy wszystkich, bez wyjątku. Mamy też telefon, nagranie na naszej radiowej sekretarce na 726-826-826. Słuchamy.
2: No chciałam powiedzieć, że Masz rację. Stawiasz śniadanie, obiad i kolację.
1: A, to takie przytaknięcie niż komentarz bardziej, ale to zazwyczaj kończy rozmowę, nie?
0: No i to jest komentarz, który świadczy o tym, że ktoś jest w przyjaźni. Bo gdyby to było, że stawiasz kolację ze śniadaniem,
1: to nie w tę stronę.
0: No tak, tak, to już nie byłaby przyjaźń.
1: Tak.
0: To już byłoby kochanie.
1: Kochanie. SK2. Daba dam dam daba daba dam dam, jeszcze by się chciało powiedzieć, prawda? Dobrze, teraz grupa T-Love, mamy 21 minut do 7. Za chwilę zagram wam Hanie Kuzimowicz na 100% polskiej muzy.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, czy słuchacie codziennie poranka Radia SK2 i Wajdy Jarząbka, ale zdaje się, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że w długi weekend majowy bardzo dużo u nas się energii naprodukowało z odnawialnych źródeł energii. W sensie głównie z fotowoltaiki, bo było dużo słońca.
1: Nie tylko u nas.
0: Okazuje się, że nie tylko u nas.
1: Niemcy też doświadczają tego strasznego wyzwania związanego z nadprodukcją energii elektrycznej.
0: I właśnie dlaczego mówi strasznego? Dlatego Jarząbek mówi strasznego, bo tam tyle tej energii z fotowoltaiki i z tych wiatraków, turbin wiatrowych się naprodukowało, że musieli jakby, inaczej. Było zagrożenie blackoutu. Jak jest za dużo prądu w sieci, to jest zagrożenie przeciążenia sieci i to wszystko grozi blackoutem. Tak mówią prawa fizyki.
1: Tak mówią, że to tak, rodzi napięcia różnego rodzaju. I rzeczywiście, te prawa fizyki są bardzo mi znane, bo to są też prawa rodzica. Zobaczcie, rodzicu, zobacz, ty dzieciom tłumaczysz i tłumaczysz, żeby wodę zakręcały, światła gasiły, drzwi zamykały. A jak już się tak naprodukujesz i wciąż tej wody za dużo zużywają, to napięcie rośnie.
2: SK2.

0: Kombi, graj trombi w Radio SK2, 4 minuty do 7. Kojarzycie taki serial sprzed lat, Ekstradycja?
1: Oglądam ostatnio z Markiem Kondratem.
0: Tak, to teraz jest nowy sezon ze Zbigniewem Ziobro. Najnowszy odcinek w newsach już o 7, bądźcie z nami.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Dziś rano w Białej Podlaskiej niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też czasem się pokaże. Temperatura wyniesie 11 kresek, więc będzie dość chłodno. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr będzie delikatnie powiewał. W ciągu dnia po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 10 stopni. Wieczorem również możliwe są przelotne deszcze, a temperatura spadnie do 9 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobro, mecenas Bartosz Lewandowski. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun, który pyta, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie.
16: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
17: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
16: Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
15: Dziś tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. Z kolei górna granica diesla to 6,93. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony? Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
18: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
15: Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Statek wycieczkowy z przypadkami hantawirusa wyruszył wczoraj wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii. Za około 5 dni część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: SK2 Sport.
15: Krakowia znów nie wykorzystała przewagi. W meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Radomiak dzięki temu punktowi zapewnił sobie utrzymanie w lidze, a Krakowia wciąż nie może być pewna swojej przyszłości. Robert Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów Lewandowski w Porto mógłby liczyć na regularną grę. Miałby też znacząco wzmocnić siłę ofensywną zespołu.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
20: 7:07. Ciekawe, czy jeszcze śpią, czy już się jakby rozgrzewają przed
21: Kamil
20: tym,
21: Nosel
20: co będzie dzisiaj.
21: I Kinga Borega będą teraz jechali z naszą dziką ekipą na Mazury i zadzwonimy do nich, czy tam się odezwiemy do nich, żeby nam powiedzieli, na jakim etapie są. I mam nadzieję, że są już nie w piżamach.
20: Będziemy się łączyć w tej godzinie a propos naszej mazurskiej majówki z Radiem SK2.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Jak się spóźnią, to kiełbasy nie dostaną.
20: Znaczy o tej porze jeszcze nie będą grillować, to najpierw trzeba do Mikołajek dojechać. To mi się wydaje, że albo ich złapiemy jeszcze gdzieś tam z mikrofonem w lewej ręce, a w prawej ręce z kubkiem kawy.
21: Amatorzy.
20: Albo już na trasie.
21: Nigdy nie grillowałeś w samochodzie? Nauczę cię.
20: Tak?
21: No.
20: No, bo diesla masz, rozumiem, tak?
21: A jak?

0: Dobry bicik, dobry klimat. To całe Radio SK2. Jeszcze 100% polskiej muzy, to u nas. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów u nas na antenie, 10 po 7, za chwilę Mrozu. Mam nadzieję, że teraz o tym, które ma przerośnięte ego i jeszcze mu rośnie.
1: No, ja mam nadzieję, że my też kiedyś się dorobimy, dochrapiamy się własnego pomnika. Na razie takiego pomnika nie mamy. Ma go za to Donald Trump. Na Florydzie został odsłonięty złoty pomnik Donalda Trumpa.
0: I to nie byle jaki. 4,6 metra ma. No to prawie, no niespełna 5 metrów. 4,5 metra ponad, grubo. Złoty pomnik Donalda Trumpa. Bardzo gruba warstwa tego go pokrywa. No. Jak to się nazywa? Złota.
1: No a to jednak moim osobistym zdaniem, nie wiem jak wy, ale Donald Trump powinien się obrazić, bo to jest ujma na honorze. Na honorze Donalda Trumpa. To jest tylko jeden złoty pomnik Trumpa. A u nas byle książę Mieszko ma 10 złotych.
2: SK2.
0: Król Bolesław już ma 20.
1: A o Władysławie to już w ogóle nie wspominamy,
0: Władysław,
1: nie?
0: Władysław to ma 100 zł.
1: No. Kto jest na 500?
0: No, nie pamiętam. Ja nigdy w życiu nie widziałem. Nie miałem ręce.

0: Kuba i Kuba, ale zamiatają tymi gitarami. Ciekawe, czy tak samo zmiotą z rusztu te kiełbasy i karkóweczki na naszej mazurskiej majówce z Radiem SK2.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
2: No bo rzeczywiście ruszamy dzisiaj z ekipą. Ile tam tych osób jedzie z nami?
0: Z nami 10 łącznie.
2: 10 łącznie.
0: 5 zgarnęło i drugie 5 zaprosiło.
2: I jeszcze dwójka naszych, czyli Kamil Nosel, Kinga Baryga. No i mamy połączenie z Kamilem Noselem. On już nie śpi, bo od razu się odezwał, jak go żeśmy wywołali. To jak tam, Kamilku? Pewnie już jesteś gotowy, co? Tutaj jest kapady.
3: Zgadza się, panowie. Jeszcze chwila, jeszcze moment i będziemy na majówce w Mikołajkach. Będziemy, czyli doborowy skład. Kuba i Kuba, oni nam będą umilać muzycznie. Chwilę będę także ja i Kinga Baryga, która obiecała, że się nie spóźni. Ale jak to bywa z kobietami, ona zawsze się spóźnia, więc zadzwońmy do niej i trochę ją pogońmy. Będzie miała stresa dziewczyna, jak usłyszy, że my już czekamy na nią.
4: Halo?
3: Cześć, Kinga.
4: Cześć.
3: Kinga, skarbie, czy ty widziałaś, która jest godzina na zegarku?
4: Widziałam i mam jeszcze bardzo dużo czasu.
3: Jak dużo czasu miałaś być 5 minut temu? Może ci tylko usprawiedliwić to, że szykujesz jakieś dobre mięsko na grilla.
4: Mięsko szykuję, spakowana już jestem. Zaraz będę.
3: Kinga, to wszystko było na antenie, więc jeżeli się teraz nie będziesz streszczać, to wszyscy będą słyszeć, że się spóźniasz na naszą mazurską majówkę.
4: Nie spóźniam się, będę za 5 minut, pa!
3: Pa! No właśnie, panowie, jak słyszeliście, Kinga już jest prawie gotowa, tylko jeszcze kawałeczek szpachli i będziemy mogli jechać na mazurską majówkę, więc będzie ciekawie. No i wszystkie te przemiłe chwile będziemy wam relacjonowali na antenie Radia SK2. No i mam nadzieję, że będzie też świetna zabawa dla naszych słuchaczy, których zabieramy również ze sobą. Pozdrawiam i do usłyszenia. Kinga, jak masz radio włączone? Coraz mniej czasu ci zostało.
0: Czyli 5 minut to nie spóźnienie, rozumiem?
2: Nie, nie, absolutnie, że tak. Ja to chciałem powiedzieć Noselowi. Nie, nie ma go, już się rozłączył. A chciałem powiedzieć, Kamilku, mój drogi, szpachli to ty będziesz potrzebował, jak ona ci przydzwoni, że ją tak rano budzisz.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: już nie tak wysoko, już nie tak wysoko jak była. Już teraz na którym miejscu jest pani
1: 8.
0: Doda?
1: 8 miejsce pani Dody w naszej polskiej gorącej dwudziestce. Tak zdecydowali słuchacze Radia SK2.
0: Jak zdecydujecie w następnym notowaniu, to zależy od was. SK2.pl, zakładka gorąca Polska 20. Kolejne notowanie w piątek po 18. 7.25, za chwilę newsy, bądźcie blisko.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Dziś rano w Białej Podlaskiej czeka nas mieszanka chmur i słońca. Temperatura spadnie do 11 kresek, więc warto mieć cieplejszą kurtkę pod ręką. Wiatr będzie słaby, południowy, co sprawi, że powietrze pozostanie dobrej jakości. Wieczorem pogoda zacznie się zmieniać. Spodziewamy się silniejszego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Temperatura spadnie do 10 stopni, a w nocy nawet do 9. Pamiętajcie, by przygotować się na deszczowe chwile. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Cherson. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, w których opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu. Oznacza to, że giną nie tylko bojownicy, ale przede wszystkim cywile. I ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż z wiosek na pograniczu izraelsko-libańskim, gdzie dotarła, jest już dostępny na kanale YouTube Super Expressu. Coraz więcej przypadków boleriozy. Liczba chorych rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 zakażeń, a najwięcej w kwietniu.

0: po co się... I po co się szlajać po tych krzakach?
1: Ja w ogóle, wiecie co, zamiast dmuchać w balonik, to są, można powiedzieć, spytać się, jak powiedz Gibraltar, albo Borelio...
0: Tego się nie da powiedzieć.
2: No nie da.

0: Ludzi z roztrzaskanych samochodów ściąga koty z drzew.
1: Wyciąga ludzi z grobu. Tak jest, to jest serio. Informacja w Poroninie w województwie małopolskim. Strażacy ochotnicy przeprowadzili akcję ratunkową mężczyzny, który wpadł do grobowca po tym, jak załamała się pod nim betonowa płyta.
0: W sensie wszedł na grób i płyta pod nim trach, on tam wpadł.
1: Czyli
0: i...
1: rozumiecie, że pan chyba ciut większy był niż mniejszy, prawda?
0: Znaczy,
1: i płyta nie wytrzymała.
0: Nie jest tu podane, ile ważył ów mężczyzna, jak czytamy ten artykuł, ale wydaje mi się, że jest to przez droga, Jarząbku, dla nas wszystkich. Otyłość to szybka droga do grobu. SK2.
1: Tak, zgadzam się z tobą, ale z drugiej strony spójrzmy się też na pozytywy. Facet ma szczęście, że to był XXI wiek. Bo zobacz, 2000 lat temu pewien znany mężczyzna wychodził z grobu dopiero dnia trzeciego z rana.
0: Nie było OSP.

0: To nasz prywatny zupełnie, totalnie, tylko z wami się dzielimy tym balem od cyrko. Tu Radio SK2, 13 minut zostało do 8. Jest taka ciekawostka, że ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn. To dziwne, ale naukowcy nie wiedzą dlaczego. Badali, nie wiedzą dlaczego.
1: Słuchajcie, no badania z kilku krajów pokazują wprost, w Polsce też badali, to pokazało, że miejskie ptaki pozwalały mężczyznom podejść średnio około metr bliżej. Sprawdzone między innymi, teraz uwaga, kosy, wróble, wrony i dzięcioły, i naukowcy kontrolowali wzrost, kolor ubrań, sposób chodzenia, a wynik i tak się powtarzał.
0: Czyli, że jak kobieta podchodziła szybciej, ptaszek odlatywał, a jak mężczyzna podchodził, to mógł bliżej podejść i ptaszek później odlatywał. I jak wspominałem, naukowcy nie potrafią wytłumaczyć tego zjawiska, ale wszyscy dobrze wiemy, o co chodzi.
1: Spójrzmy prawdzie w oczy. Kto się nie boi swojej kobiety, prawda?
2: SK2.
1: A zresztą, ojejku, no.
0: Bez komentarza.
1: My mężczyźni jesteśmy obyci z ptakami, prawda? Kury hodowaliśmy kiedyś.
0: Tak?
1: No a co?
0: Tak.
1: A co ci chodzi?
0: Jak to się te małe nazywają? Kanarki.
1: Jaskółki.
0: To u ciebie kanarek.
1: Nie, to dzięcioł, mój drogi. Bocia!

0: Kyoto to się rymuje z roboto.
1: Roboto, no. Słuchamy sobie Kyoto i potem się męczymy z roboto.
0: Tak jest.
1: Albo mniej się męczymy z roboto.
0: Jak
1: tak.
0: Włączacie Radio SK2 na przykład na 5 minut do 8, oczywiście.
1: To mniej się męczysz z roboto. Żeby się mniej męczyć z roboto, to zagramy sobie w Państwa Miasta po 8. To przyjemny, bardzo fajny konkursik, w którym do zgarnięcia prezent marzeń wartości 500. A teraz można się zgłaszać 726-826-826 SMS-owo lub Messenger. Tam zostawcie nam swój numer telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe,
0: które dzisiaj brzmi: co lubicie robić, gdy nikt nie patrzy?

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Dziś do KFC. To będzie ostatnia reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
7: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 13 kresek, a słońce będzie próbowało przebić się przez chmury. Ciśnienie stabilne, a wiatr lekki, choć wyczuwalny. W nocy sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silniejszego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro możliwe przelotne opady, a maksymalnie zobaczymy na termometrach 11 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek głos za oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
9: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
8: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu, Patryk Budniak, walczy o życie. Jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa.
10: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
8: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Matura zdaje się nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnem do egzaminu dojrzałości podszedł m.in. 70-letni pan Grzegorz.
11: Ja mam 70 lat i też mam 6 lat do końca kary. I to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kurs fryzjerski, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i starę się wyjść stąd mądrzejszy.
8: A w więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
8: Były śpiewy, taneczne popisy lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Tak jej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Przypomnę, Barsa w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clásico z Realem Madryt. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów. Euro.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: 2,5 minuty po 8, tu my, cali na czarno dzisiaj.
13: A tam wy, kolorowo pewnie,
12: pewnie,
13: prawda?
12: Tak, różne tam piękne stroje, sukienki, spodnie, dżinsy, sztruksy, koszuleczki i koszule.
13: No, wiecie, że ja ostatnio wyrzuciłem pół swojej szafy tak naprawdę, bo są takie ubrania, które są w kwarantannie.
12: Kwarantanna.
13: Mhm. Że... U mnie się kwarantanna skończyła, nigdy już ich nie założę.
3: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
12: Moja szafa ma 60 cm głębokości, więc tam z tyłu jest kwarantanna. No. Tam są koszulki M, S się zdarzały nawet i one tam sobie czekają na dobre czasy, a z przodu są L i XL.
13: A moje, ja to zrozumiałem, kiedy założyłem wczoraj piżamę.
12: Piżamę?
13: Tak, tak. Okazało się, że cycki zakrywa, ale brzucha już nie.

0: Dla tych, którzy lubią kroki wyrobić sobie w dzień, ja mam 741 dopiero. Kleo, za krokiem krok w Radiu SK2. Za chwilę Lady Punk, 10 po 8.
1: A tymczasem Chiny już planują budowę podmorskiego tunelu. I to nie byle jakiego. 123 km ma mieć i ma powstać pod cieśniną Pohaj. Im połączy takie dwa półwyspy, których nazw raczej nie przeczytam, bo to po chińsku jest, prawda?
0: Liaodong i Shantung.
1: Widzisz,
0: to proste. Liaodong, Shantung.
1: Poliglota. Teraz, żeby się przeprawić przez morze, to trzeba 8 godzin, prawda? A jak ten tunel wybudują i pojedzie nim super szybki pociąg, to wystarczy 40 minut.
0: Tunel pod wodą, w morzu. To jest coś. Może i Chiny są super, są szybkie w tej budowie i budują tunel dla super szybkich pociągów pod wodą. Za to u nas. Wolne pociągi dają morze możliwości w ćwiczeniu cierpliwości.
2: SK2.
0: I kto jest debeściak? I kto jest debeściak? PKP jest debeściak. Jego mafia też.
1: Też tak jest.

0: dotrzymałeś obietnicy, mój drogi kolego. Zepsułeś, naprawiłeś.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
4: No to witamy państwa. I miasta oczywiście. Czas zagrać.
0: Czas zagrać, koło naprawione. Całą noc naprawiałeś, tak?
4: Jest.
0: Jest, działa. O, i to nawet tak lepiej tyka teraz.
4: Nie,
0: jakoś.
4: No to nie ja naprawiam.
0: I szybciej się zatrzymuje. Ukłony, a zleciłeś, to ile zapłaciłeś?
4: Nic nie zapłaciłem. Ukłony dla Maćka. Pozdrawiamy Maćka, bo wiem, że nas słucha.
0: Paulina, Michał, dzisiaj grają o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Szybko przypominam zasady naszej zabawy. Z koła już naprawionego, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak.
5: Tak jest.
0: Tak jest. Dobra, Paulinka, ty zaczynasz.
4: W prawo, w lewo?
5: W prawo.
4: W prawo, proszę.
0: P.
4: P?
0: P jak twoje imię, Paulino. 20 sekund, uwaga.
4: Uwaga, uwaga, państwo.
5: Portugalia.
4: Miasto.
5: Poznań.
4: Znana postać.
5: Paulina Chyla.
4: Roślina.
5: Pszenica.
4: Kolor.
5: Pomarańczowy.
4: Zawód.
5: Pielęgniarka.
4: Samochód.
5: Peugeot.
4: Przedmiot.
5: Pasek.
0: A, no, ładnie, pasek, rzutek okay. Na taśmę ten pasek. Dał ci 8 punktów, jeśli powiesz nam, kim jest Paulina Chyla.
5: Chyla,
0: kim jest?
5: To jest taka mistrzyni w makijażu permanentnym w kosmetyce na cały kraj, na cały świat.
0: Tak? No, a jest w internecie ona?
4: Powiem ci szczerze, że...
5: Jest, wpiszcie, Paulina Chyla.
4: No, tak, są ludzie, którzy ją znają.
0: No dobra, ale w internecie jest, tak?
4: Jak no dobra,
0: wpiszesz,
4: no,
0: to okay, jest. No okay. Dobrze.
4: Coś tam słyszałem też, grupy, gdzieś tam.
0: Dla niektórzy na przykład nie znają Michaela Jordana.
4: Tak.
0: Może też tak
5: ja być. No niemożliwe.
4: Ja się nie maluję, ale znam kogoś, kto się maluje.
0: I zna Paulinę Chylę.
4: Ktoś mi kiedyś coś o tej pani wspominał, więc zaliczam.
0: Dobrze.
5: Dzięki.
0: Więc 8 punktów będzie, Paulinko, dla ciebie. I teraz Michał, słyszałeś, zawodniczka godna.
6: Tak jest.
0: Tak jest. W prawo, w lewo kołem?
6: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Chodzi jak złoto, to koło naprawione. Litera O.
4: O?
0: Tak.
4: Takie okrągłe?
0: Bardzo blisko P, ale jednak nie P, tylko O. Litera O. Michale, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Oman.
0: Miasto.
6: Olsztyn.
0: Tytuł filmu.
6: Oliwier.
0: Imię.
6: Ola.
0: Roślina.
6: Olcha. Olszyna.
0: Potrawa.
6: Obiad.
0: Jak?
6: Obiad.
4: Obiad.
0: Obiad. Też. Potrawa, obiad. No dobra.
4: Co masz na obiad? Obiad.
0: No, czasami tak jest.
4: Tak.
0: Co jadłeś? Obiad.
4: Obiad, no,
0: obiad dobra, jadłem. No co? No dobra, zaliczam. Zaliczam ten obiad. Niech będzie. Bardzo kreatywnie. I rzutem na taśmę było.
4: Gdybyś się trochę krócej zastanawiał, to myślę,
0: że obiadem,
4: byłaby, tak.
0: Nad obiadem, gdybyś się krócej zastanawiał, Michale, mogłaby być dogrywka. A tak to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktów dla ciebie, bo ten obiad też zaliczę, powiedzmy. Więc 8 do 6 wygrywa Paulinka.
5: Dziękuję bardzo.
0: Prezent marzenia wartości 500 jest twój.
5: Cieszę się pięknie.
0: My też się cieszymy. Waszym szczęściem. Do Michała nagrody pocieszenia serdecznie pozdrawiamy. Jutro Państwa Miasta także po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: stracić jej.
1: Nie, nie można. Nie można nic stracić, trzeba tylko zyskiwać. Takie podejście do życia trzeba mieć. 24 minuty po 8. Krzysztof Krawczyk z Edytą Bartosiewicz. I w Radiu SK2.
2: Jeżeli zastanawialiście się, co jest najbrudniejszym miejscem w samolocie, to już śpieszymy z odpowiedzią, bo były badania i są wyniki tych badań. Według badań i stewardess najmniej higienicznym miejscem w samolocie wcale nie jest toaleta, moi drodzy. Nie. Jest to kieszeń w oparciu fotela, który jest przed nami, bo ta kieszeń bardzo często służy pasażerom jako kosz na śmieci. Tam się wkłada resztki jedzenia, chusteczki higieniczne, a nawet pieluchy.
1: Że nie higieniczne to wszystko jest, tak?
2: A pielucha higieniczna jest?
1: No właśnie, miałem mówić, że higiena to pikuś, bo pieluchy w kieszeni oparcia fotela powinny być w kategorii zagrożenia terrorystycznego bombą biologiczną. SK2

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: W Białej Podlaskiej zapowiada się przyjemny dzień. Termometry pokażą 13 kresek, a na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, więc oddychać można pełną piersią. Wieczorem pogoda się zmieni, nadciągną silne wiatry i intensywne opady deszczu. Temperatura spadnie do 10 stopni, dlatego warto przygotować się na chłodniejszą noc. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Białej Podlaskiej już za chwilę.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Jedna osoba nie żyje, 4 zostały ranne. To po rosyjskim ostrzale obwodu Dniepropietrowskiego. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Niespokojnie było też w Kijowie. W wyniku ataków dronów uszkodzony został blok. W obwodzie kijowskim zniszczone zostało przedszkole. Jedna osoba została ranna w Charkowie. 12 pracowników szpitala w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. Powodem było niedostosowanie się do zaostrzonych procedur przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. pobierania i przetwarzania krwi.

0: pisał: tak, kącik odkurzający. 1,5 litra piwa w 37 sekund.
1: Dokładnie 36,68 sekundy zabrało Zenonowi Racisowi z miejscowości Jabłońskie pod Gołdapią wypicie 1,5 litra piwa podczas szóstego ogólnopolskiego konkursu picia piwa na czas w niedzielę w Gołdapi na Mazurach.
0: Najstarsi uczestnicy zawodów mieli po 70 lat. Mężczyźni musieli wypić jak najszybciej 1,5 litra piwa, a kobiety 0,5 litra.
1: Przed konkursem każdy z 40 uczestników dmuchnął obowiązkowo w alkomat. W ten sposób wykluczono jedną osobę, która już wcześniej posmakowała wyskokowych napojów.
0: No, tak to jest, tak to jest, bo do picia trzeba podchodzić na trzeźwo.

0: Do godziny 9:00 Jamal nam przygrywa, a tymczasem Szczęsny świętuje razem z Lewandowskim. Wczoraj była feta w Barcelonie po mistrzostwie i świat obiegły zdjęcia, jak to nasz Wojciech Szczęsny, nasz biało-czerwony, dmuchnął dymkiem takim, wiecie, z e-papierosa w stronę kamery klubowej. Ludziom się to podoba,
1: podoba. Podoba? A ja bym chciał powiedzieć, że Szczęsny jest już na emeryturze, a dalej zapalony piłkarz.

0: 5 minut zostało nam do 9. Za chwilę Kasia Grodzka przyjmuje stery. 10 utworów, jeden po drugim, bez reklam. To specjalnie dla was, dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają właśnie pracę. Od 9 we wtorek. 12 maja. Chciałem powiedzieć 14.
1: Ja chciałem przypomnieć, że to jest smutny dzień jednak, bo się dowiedzieliśmy, że Dariusz Szpakowski nie skomentuje jednak mundialu pierwszy raz od 40 lat.
0: No ale wy komentowaliście różne rzeczy przez cały
1: dzień. I mamy komentarz, proszę bardzo. Pogadamy, jak będziesz w moim wieku. Tak mama zawsze mówiła do Gosi i właśnie nam napisała SMS-a, prawda?
0: No i już jestem w wieku mamy i co?
1: Cały czas nie gada.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś w Białej Podlaskiej niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Temperatura spadnie do 13 kresek, co jest odczuwalną zmianą w porównaniu do wczorajszych cieplejszych dni. Wiatr będzie słaby, lecz wyczuwalny, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem i w nocy spodziewajmy się wzrostu siły wiatru, co może nieco utrudniać jazdę. Temperatura w nocy spadnie do 10 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 9, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nie ma podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapowiada utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie służbą. To reakcja na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym Michał Skolimowski.
11: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
12: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
11: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
10: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał w ukrywaniu się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł K. został zatrzymany w ubiegły czwartek w Krobieszowie. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
13: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Krobieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
10: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Trwa egzamin ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dziś kolejna matematykę. Jakie były nastroje przed wejściem na salę?
14: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
15: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
16: Czy
14: czego najbardziej się obawiasz?
15: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest, ale jakoś to pójdzie.
10: A egzaminy potrwają do środy.
16: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Agata Bogucka. Do końca lipca ma potrwać przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśnicach. Wartość inwestycji to prawie 6 milionów złotych, mówi Piotr Dragan, wójt.
18: Powstały sale dużo większe, kilkudziesięciometrowe.
17: Do momentu całkowitego zakończenia prac GOG będzie jeszcze funkcjonować w budynku klubu Tytan Wisznice. Bielczanie, macie przetrzymane książki? To idealny moment, żeby je zwrócić. W Bielskiej Bibliotece trwa abolicja, a to oznacza, że kary pieniężne się zerują. Akcja obowiązuje we wszystkich filiach do piątku.
19: Ja to tak w odniesieniu do tych słów maturzysty w newsach. Ja też bym się bała otwartych zadań z matematyki. Tu nawet wody lać się nie da, bo od razu pytają, a ile tych litrów mieści się w 5 baniakach na dachu Opla sąsiada. To wszystko trzeba obliczyć. U mnie równanie jest bardzo proste. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów, które zagram wam w godzinie i to bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 9.
5: No to gramy.

0: Całe życie się uczymy. Sarsa to wie, tu Radio SK2, gramy wam po polsku, ale metoda nauki też jest jak najbardziej ważna. Na przykład jeden z uczniów we włoskiej Modenie przyniósł na lekcję historii pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. No to chyba trochę jednak za dużo, jeżeli chodzi o fakty historyczne, bo ewakuowano całą okolicę i też oczywiście wezwano saperów. No i tym my od Włochów się różnimy, że w Polsce nie trzeba przynosić pocisków do szkoły. Wystarczy, że rolnik zacznie kopać rów pod światłowód i od razu pół powiatu ma darmową ewakuację, no bo zawsze coś się tam trafi w tej naszej ziemi.
1: SK2.

0: Lista obecności odhaczona, delikatna, Anna Maria Jopek, ale jestem, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, za to niezbyt delikatnie, Iga Świątek. Obeszła się we wczorajszym meczu w Rzymie z Naomi Osaką, pokonała Japonkę w 1,5 godziny, proszę, elegancko, tracąc zaledwie 3 gemy. A już jutro po 13:00 ćwierćfinałowy mecz w Rzymie z Jessicą Pegulą, no i myślę, że będzie naprawdę dobrze, a to dlatego, bo patrzę na zdjęcia Igi z tego wczorajszego spotkania i widzę te pracujące mięśnie na rękach i widzę, no forma na lato jest, na jesień, zimę i kawałek kolejnej wiosny też jak najbardziej jest.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Młodość. Jeremi i Artur Sikorski. Kolejny po braciach Cugowskich duet rodzinny, który możecie usłyszeć na naszej antenie. Gramy wam najlepsze polskie hity, nie tylko takie w rodzinie, że tak to ujmę. Zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
7: Dziś przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się z przelotnym deszczem, a temperatura osiągnie około 13 kresek. Wiatr z zachodu, ale nie za mocny, więc nie powinien przeszkadzać. Powietrze w dobrej jakości, co zawsze cieszy. Wieczorem jednak czeka nas zmiana. Spodziewamy się silniejszego wiatru i intensywnych opadów. Temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro możliwe przelotne deszcze, maksymalnie do 12 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
8: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Przypadkowe zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
9: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
8: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. To nie jedyna trudna akcja strażaków w ostatnich godzinach. W Przysiece Polskiej doszło do pożaru w zakładzie recyklingu odpadów. Spłonęły dwie maszyny do rozgarniania śmieci i hałda odpadów, a ogień został już ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce. Chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
10: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
11: Powoli będą znikać te pojemniki.
12: Powoli będą znikać. Daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
13: To jest bomba i to straszna. Straszna bomba.
8: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Rożycki. Z nielegalnego składowiska na początek zostanie usuniętych 4000 ton odpadów. Wykonawca ma na to 18 miesięcy. Szacuje się, że pełna utylizacja może kosztować około 700 milionów złotych. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray.

0: W pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów. Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, a początek koncertu o 21:00.
1: Polska, biało-czerwoni, ojcia!
2: SK2 News, Biała Podlaska.
3: I Agata Bogucka, jak reagować i przeciwdziałać hejtowi? Na te pytania odpowiedzą w czwartek specjaliści podczas konferencji w Bielskiej Bibliotece Pedagogicznej, mówi Radosław Plandowski, dyrektor placówki.
4: Jest to konferencja skierowana głównie do nauczycieli, do pedagogów, do psychologów, dyrektorów również.
3: Konferencja rozpocznie się o 13:00, obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona. Miejska Biblioteka zaprasza na spotkanie podróżnicze z Elżbietą Pyrką. Widzimy się dzisiaj o 18:00 w filii numer 6.
1: Tu Radio SK2, u nas tylko najlepsza polska muzyka, a jak ktoś potrzebuje takiego romantycznego dramatyzmu, to w tej godzinie mam dla was pewien nieco zapomniany hit od zespołu Łzy. U nas wszystkie emocje są dozwolone. A co? Już 3 minuty po godzinie 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: niby Małgośka, jednak Maryla. Tutaj Radio SK2 gramy wam kultowe polskie kawałki, takie jak ten. A w tym tygodniu w pięciu hitach na piątku od Michała Hańczaka górują covery.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hańczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
3: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
2: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
3: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
2: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
3: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na cztery strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
2: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

0: Idziemy przez godzinę 10 Aleją Gwiazd, tak jak z tej piosenki od Dzisławy Sośnickiej, tu Radio SK2. Za to nasi słuchacze już dziś przejdą się Aleją Gwiazd Szantowych na Mazurach, bo to dziś rusza mazurska majówka Radio SK2. Po 11 spróbujemy sprawdzić, jak idzie Kamilowi Noselowi i Kindze Berdze droga na Mazury i jak ten pierwszy dzień będzie wyglądał. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,7.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Po reklamie.

0: prawie że równo za miesiąc. Wielki dzień dla Ewy Farnej. 13 czerwca na stadionie w czeskiej Pradze odbędzie się jej wielki, ogromny koncert. Zapowiadany już w ogóle dawno, dawno temu. Ale w te wakacje Ewę zobaczymy też i w Polsce. Między innymi na koncertach w Mrągowie czy w Warszawie, więc każdy fan znajdzie coś dla siebie. Tutaj Radio SK 2 bez łez. Gramy wam tuż przed godziną 11. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas łagodny dzień z temperaturą sięgającą 12 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc parasole mogą się przydać. Wiatr zachodni będzie nieco mocniejszy, co może być odczuwalne, ale ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem i w nocy wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 11 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, dlatego słońce może od czasu do czasu przebić się przez chmury. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Zasłabnięcie kierowcy mogło być przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowo zderzyła się tam osobówka z busem. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie poszkodowanych informował Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
15: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
14: Śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłano do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
14: A straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Koleje Mazowieckie zapowiedziały pomoc dla Dominika Hołuja. 17-latek został ciężko ranny w wypadku 14 lutego w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomagał kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Nie zdążył wrócić do składu, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę. Wpadł pod pociąg i stracił obie nogi oraz dłoń. Pracownicy spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika.
17: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Kolei Mazowieckie.
14: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Prokuratura w Radomiu nadal prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Śledczy mają już raport Kolei Mazowieckich, ale chcą powołać własnego biegłego. A na przyszły poniedziałek zaplanowano przesłuchanie 17-latka.
12: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Agata Bogucka. Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami. Miejscami mogą pojawić się silne opady i grad. Możliwy jest także wiatr. Ostrzeżenie obowiązuje w Białej Podlaskiej i powiecie do godziny 16. W najbliższy piątek w Białej Podlaskiej rozpoczną się Bielskie Dni Książki Dziecięcej, mówi Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki.
19: Inaugurację rozpoczynamy barwnym korowodem postaci z bajek. I jest to oferta adresowana do przedszkolaków.
18: W tygodniowym programie znalazły się spotkania autorskie, warsztaty, gry terenowe i wydarzenia rodzinne.
0: 11, oj ponuro zrobiło się w sporej części Polski. Pogoda się obraziła, słuchajcie. Więc w tej godzinie darmowy kurs do Disneylandu zapewni nam zespół Papa Dance na poprawę humoru. Połączymy się też z Kingą Barygą i Kamilem Noselem, którzy są w drodze na mazurską majówkę z naszymi słuchaczami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
1: Przed chwilą panowie z Mysłowic spytali, czy lepiej mieć, czy może być. Ja myślę, że to fajnie mieć przedłużoną majówkę i być już w drodze na nią, tak jak to jest w przypadku Kingi Barygi i Kamila Nosala. Łączymy się z naszym wesołym majówkowym składem zmierzającym do Mikołajek. Jak tam, kochani? Czy pierwszy grill już za wami? Tak spytam.
2: Kasiu, jeszcze grilla nie rozpaliliśmy, ponieważ mamy dylemat w drodze na Mikołajki. Ja się zatrzymałem tutaj przy sklepie, żeby kupić brykiet, a Kinga mnie szarpie za ramię i mówi, nie, inaczej rozpalmy naszego grilla.
3: To znaczy w awaryjnych sytuacjach można go rozpalić korą ozdobną, sprawdzone.
2: I co, jak to smakuje lepiej?
3: Szybciej się rozpala.
2: I ja mówię do Kingi, nie róbmy takich cudeniek, ponieważ nasi słuchacze muszą być zadowoleni. Stwierdziliśmy, że jednak przejdziemy na grille gazowe i będzie smacznie.
3: Właśnie, za to mamy od tego ekspertów, dlatego my się tym zajmować nie będziemy.
2: Wiesz, że się nauczysz wtedy rozpalania grilla.
3: Dzięki wielkie.
2: Za to, Kasiu, tutaj pytanie jest ogromne. Czy mamy robić marynaty na słodko, czy na ostro? Ponieważ Kinga oczywiście jest team
3: słodko,
2: a ja na ostro. I mam nadzieję, że panowie Kuba i Kuba będą razem z nami smakowali naszych wspaniałości z grilla i tak samo nasi słuchacze. I będziemy was o tym informować, a jednocześnie podglądajcie nasze media społecznościowe, bo tam sporo się będzie działo już za chwilę, już za moment, jak tylko pogoda nam dopisze.
3: Tak jest, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Jeśli chodzi o grilla, to u mnie styl ewidentnie mieszany, słodko i ostro, ale najważniejsze, słuchajcie, żeby smakowało przede wszystkim naszym słuchaczom, którzy na tę majówkę zmierzają. O wszystkim dowiecie się i z naszej anteny, i z mediów społecznościowych SKI2. Naprawdę warto zostać z Radiem SK2.
0: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawę.

0: Za oknem napad deszczu w Polsce, a muzycznie w Radiu SK2 napad i mrozu. Takie polskie hity dla Was mamy. Za to gorąco i dość kłopotliwie zrobiło się w samolocie lecącym z Panamy do Argentyny. A to dlatego, że w klasie biznes pewna pani z pewnym panem zostali przyłapani na, no wiadomo na czym. Oburzeni świadkowie zgłosili to załodze, a załoga potem przekazała temat argentyńskiej policji. I niech ostatnie zdanie tegoż news będzie też jego puentą, no bo myślę, że mój komentarz jest totalnie niepotrzebny. Uwaga, na lotnisku na mężczyznę czekała żona.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: I po reklamie.

0: trochę światła w tę deszczową pogodę od Tadeusza Woźniaka. Zegarmistrz światła. Takie polskie klasyki gramy w Radiu SK2. Zbliża się godzina 12. No właśnie, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi pewna piosenka od zespołu Various Monks, która za dzieciaka mroziła mi krew w żyłach, bo i nazwa całkiem straszna.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów. W hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
10: Przygotujcie się na przyjemne popołudnie w Białej Podlaskiej. Termometry pokażą około 13 kresek, a niebo może czasem zasłonić się chmurami, z których przelotnie popada. Wiatr będzie zachodni, ale lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na wasze samopoczucie. W nocy jednak wiatr nabierze siły, co może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro możliwe dalsze przelotne opady z maksymalną temperaturą do 12 kresek.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
11: Jest 12. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Lada moment sąd okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. O szczegółach Przemek Kowiejka.
12: Sąd okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
11: Przemysław Kopijka, dziękuję. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. O szczegółach z Wiejskiej Michał Rawa.
13: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
14: W ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
13: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
15: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
13: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
11: Przypomnę, prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Dziś w całej Polsce już po egzaminie. Nie ósmoklasisty z matematyki. Był wymagający. Słyszymy od uczniów z zielonogórskiej podstawówki numer 14.
16: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
17: A w porównaniu do próbnych, na przykład egzaminów?
18: Dużo cięższy moim zdaniem. No ale ogólnie myślę, że okej.
11: Z ósmoklasistami rozmawiał Krystian Machalica. Jutro ostatni egzamin z języka obcego.
1: SK2 News Biała Podlaska.
19: I Agata Bogucka. Decyzją szefa lubelskiego garnizonu funkcjonariusz policji z komisariatu w Międzyrzecu Podlaskim został wydalony ze służby. Chodzi o interwencję związaną z potrąceniem jelenia przez samochód ciężarowy w miejscowości Halasy. Ranne zwierzę konało przy drodze, jednak funkcjonariusz nie podjął właściwych działań w celu skrócenia jego cierpienia. Zabezpieczone materiały trafiły do prokuratury. Bialczanie, uwaga na utrudnienia w ruchu. Na Krajowej Dwójce w Styżyńcu trwają prace drogowe. Na miejscu tworzą się spore korki.
0: Kawałek zachodniej Polski ma dziś troszkę słońca, ale jednak reszta kraju mocno przykryta chmurami, więc i dla jednych, i dla drugich. W tej godzinie mam muzyczną opowieść o Złotej Krainie od Sanach i Darii Zawiałów. Będzie też wkrętka Nosela Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 2 minuty po 12.
3: Bez reklam. Jeden po drugim.
9: Teraz gramy.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Pełne bogactwa. Eldorado, Sana, Hidaria Zawiałow. Tutaj Radio SK2, a do krainy nie złota, a skrętek. Już teraz zabierze nas Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłam?
2: Bartłomieja.
3: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Nie wważę na Iwana, proszę pana. Ja w sprawie zabiegu na migdałki. To pan?
2: Tak, zgadza się.
3: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
2: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
3: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
2: No dobra.
3: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11:00. Z tym, że o 12:00 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony. I tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
2: No wolałbym tylko raz.
3: No nie da się, proszę pana. Pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone. I dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
2: A o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
3: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym łysieniem plackowatym i o 12:00 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane. I to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12:00. A pan będzie od 11:00 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
2: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie? Bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
3: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
2: No dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
3: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale to przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na łysienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
2: No okej, a jak mnie nie przebudzi?
3: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana, od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
2: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
3: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
4: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: Aha, dobra.
4: Kocham cię.
2: Ja ciebie
4: nie gniewaj.
5: Kręca. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Wedel. Można...
1: I to razem.
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie.
0: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, tak wam gramy, to jest nasza specjalność. Zaraz będzie godzina 14, o 14 najświeższe newsy. Po nich odpalimy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło. I tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły bardzo modne w ostatnich latach dni miast, gmin, różne święta, na które chodzimy, bo tam bardzo często możemy nie dość, że sąsiadów spotkać, to i nasze ulubione gwiazdy. O tym po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
1: przyjemnie spędzić czas,
3: ale pachnie,
2: spróbować w czekolady,
1: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach od zawsze.

0: lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: W Białej Podlaskiej po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura wyniesie około 10 kresek, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Nocą wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę, a termometry pokażą maksymalnie 10 stopni. Jutro również możliwe przelotne opady z temperaturą sięgającą 12 kresek. W czwartek więcej słońca, a temperatura wzrośnie do 17 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
15: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
14: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z Radiem SK2 mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA. Wniosek o ekstradycję zapowiada rząd.
16: Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
14: Tłumaczy Bartosz Lewandowski, którego zdaniem wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał na podstawie dokumentów przyznanych mu wręcz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów. Zniszczono gniazdo bielika pod Dębicami w Łódzkiem. Zginęły dwa około czterotygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, sprawca działał celowo.
17: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików.
14: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
12: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Agata Bogucka. Mieszkańcy gminy, uwaga na utrudnienia w dostawie wody. W najbliższy czwartek w miejscowościach Kaliłów, Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Husinka i Hola mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody związane z modernizacją sieci wodociągowej. Wyłączenia planowane są w godzinach od 9 do 15, jednak mogą ulec zmianie. W Białej Podlaskiej trwa tydzień bibliotek. Już dzisiaj czeka nas podróżnicze spotkanie z Elżbietą Pyrką. Tym razem kierunek to Dubaj. Widzimy się już dzisiaj o 18 w chwili numer 6.
14: 3 minuty po godzinie 14. Skąd się wzięły dni miast i gmin, na które tak często ostatnio chodzimy? Bo wiadomo, że tam życie staje się wolniejsze, piękniejsze i do tego, że można spotkać sąsiadów, to jeszcze ulubione gwiazdy. Skąd moda na to w ogóle? O tym opowiemy w tej godzinie, ale i zagram najlepsze polskie hity. Robert Gawliński, Nie stało się nic, tak zaczynamy, a potem Sarsa, Bronię się. Rafał Adamczak, dzień dobry.
3: 10 hitów.
5: 10

0: 20 minut po drugiej, to Mrozu i Sanegra jest nic do stracenia. A u kogo w mieście w tym sezonie koncertowym, eventowym Mrozu pojawi się z koncertem? Wy już to wiecie, wy już jesteście gotowi na ten koncert? No właśnie, dni miast, dni gmin, no właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd to się wzięło, że tak chętnie bierzemy w tym udział? Koncerty, food trucki, pół miasta pod sceną, no to wcale nie jest jakaś pradawna tradycja, chociaż ma bardzo stare korzenie, bo już w średniowieczu organizowano wielkie jarmarki i odpusty. Ludzie zjeżdżali z całej okolicy, handlowali, jedli, bawili się. To był taki dzień miasta w wersji 1.0, tylko zamiast sceny z DJ-em były stragany i kuglarze. A współczesna wersja zaczęła się no dobre w czasach PRL-u. Wtedy władze organizowały masowe imprezy, żeby integrować ludzi i pokazać, że coś się dzieje. Były koncerty, festyny, czasem pochody. Po 1989 roku wszystko wskoczyło na wyższy level. Dni miasta stały się narzędziem promocji, to takim konkretnym. Miasta zaczęły zapraszać gwiazdy, robić duże sceny, walczyć o uwagę mieszkańców i turystów. A dzisiaj to często największa impreza w roku w danym miejscu. Darmowe koncerty, jedzenie, atrakcje dla dzieciaków, no i klasyczne widzimy się pod sceną. Jeśli chodzi o największe i najpopularniejsze takie wydarzenia w Polsce, to ścisła czołówka wygląda tak. Dni morza, a teraz ta impreza nazywa się Żagle w Szczecinie. Ogromna impreza nad wodą. Setki tysięcy ludzi, koncerty, żaglowce. Dni Krakowa, czyli tradycja sięgająca średniowiecza, parady, koncerty, klimat historii. Święto Wrocławia, duże koncerty, wydarzenia rozrzucone po całym mieście. Jest też na przykład święto owoców i warzyw. Święto kwiatów, owoców i warzyw to w Skierniewicach. Proszę bardzo. I tak naprawdę każde miasteczko, każda miejscowość, każda gmina ma swoje święto, czyli od jarmarków po wielkie sceny. Idea ta sama. Spotkać się, poświętować i poczuć, że to nasze miejsce, że tu jest twoje miejsce, że tu jest twój dom.
1: Skąd to się wzięło?

0: Ja wiem, że mogliście się dzięki temu numerowi poczuć się zaczarowani, odrobinę oczarowani, ale ja wam się zaczaruję, ja wam się oczaruję. Robota czeka, bo to środek dnia, 25 minut do godziny 15. Rodzice ósmoklasistów się denerwują niemiłosiernie, maturzystów też, bo te matury jeszcze niepokończone, jeszcze ustne zostały i potem czekanie na wyniki. Jaka to jest kumulacja nerwów, prawda? A szef pracy pewnie jeszcze śrubeczkę dokręca. No to czasami taką bajkę, chociaż muzycznie, co je możemy zafundować w środku dnia, żeby przez takie trzy minuty z moim haczykiem miło było, prawda? Jeszcze włos z głowy nikomu nie spadł od takiej bajki. Obiecuję, że w tej kwestii możecie zawsze na mnie liczyć tutaj w Radiu SK2. Za chwileczkę będzie Manam, to są najlepsze polskie hity, a teraz korygując czas, 24 minuty i będzie 15. Po 15 połączymy się z naszą mazurską majówką, połączymy się z Mikołajkami.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
15: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.

0: No nie jest to wesoła piosenka od Golden Light. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15. Jeżeli chodzi o poprawę nastrojów, poprawę humoru, no to na pewno kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 15 będą miały taką moc. To mogę wam to obiecać. I na pewno też po godzinie 15 połączymy się z naszą ekipą, która na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Co tam się dzieje, jak przygotowania do grillowania? Jak tam odprawa, spotkanie ze słuchaczami? Jak tam oczywiście cała instalacja na miejscu, ten mazurski klimat mikołajkowy sprawdzimy już po godzinie 15.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
12: W Białej Podlaskiej po południu możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a temperatura osiągnie około 10 kresek. Wiatr będzie dość silny, co może być odczuwalne, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Nocą wiatr się wzmocni, co może utrudniać jazdę, ale deszcz nie powinien być intensywny. Jutro temperatura wzrośnie maksymalnie do 12 stopni, a przelotne opady mogą się pojawić. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też projekt prezydencki i dwa poselskie. Debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
13: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
14: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
13: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
0: Michał Rawa, dziękuję. Jeszcze dziś sekcja sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącono na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokurator prokuratura wszczęła śledztwo. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
9: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
0: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. 6-letni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. W chwili wypadku kierowca oraz rodzice chłopca byli trzeźwi. Wstrzymano ruch pociągów na linii Leszno-Wschowa na przejeździe kolejowym w Strzyżewicach. Na ulicy Lotniczej kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
15: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
0: Mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Drezyną jechało w sumie 6 osób.
16: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Agata Bogucka. Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami. Miejscami mogą pojawić się silne opady i grad. Możliwy jest także wiatr. Ostrzeżenie obowiązuje w Białej Podlaskiej i całym powiecie jeszcze przez godzinę. W najbliższy piątek w Białej Podlaskiej rozpoczną się Bielskie Dni Książki Dziecięcej, mówi Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej.
18: Spotykamy się przed Miejską Biblioteką Publiczną o godzinie 9 i rozpoczniemy Bielskie Dni Książki Dziecięcej barwnym korowodem.
17: W programie między innymi spotkania autorskie, warsztaty i gry terenowe.
0: 3 minuty po godzinie 15, pewnie jeszcze wszyscy, a przynajmniej w większości w pracy, co? A za chwileczkę przeniesiemy się na Mazury do Mikołajek i połączymy się z naszą ekipą, ekipą mazurskiej majówki ze Skąd 2, czyli Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Mam nadzieję, że już z naszymi słuchaczami sprawdzimy, co się u nich dzieje, czy grille już się grzeją, czy może na innym etapie to wszystko jest. To już za chwileczkę, oczywiście też możecie soszale śledzić. A Monika Lewczuk zaczyna muzycznie, Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: No, dzisiaj w wielu rejonach naszego pięknego kraju z tym słońcem mogą być problemy, ale kto je ma, kto tam widzi, że przez chmury się przebija, prześwituje, niech się od razu tytułuje szczęściarzem. Stachurski, iść w stronę słońca, a jeżeli chodzi o słońce, takie wiecie, słońce w cudzysłowie, ale jakieś wydarzenie, może jakąś osobę, która u was wywołuje uśmiech, to cieszcie się, że je macie. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 17 minut po godzinie 15. Jesteście ciekawi, co tam na Mazurach? Jesteście ciekawi, co tam w Mikołajkach?
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: No to bardzo proszę, już łączymy się z naszą ekipą. Kinga Baryga, Kamil Nosel, Mikołajki. No właśnie, nasi słuchacze, co tam się dzieje? Halo, halo, czy my się słyszymy?
2: Pozdrawiamy cię, Rafale, z naszego hotelu, w którym się bukujemy i też już wiemy, że są nasi słuchacze.
3: Tak, a hotel jest wyjątkowy, bo jesteśmy w butikowym hotelu Amax. Zmierzamy właśnie do pokoju, pamiętasz numer?
2: 105?
3: Tak, ale to nie tu.
2: To nie tu. Ale już jest tak matwałem. Dobra, pokój 105, szukamy teraz numeru drzwi i zaraz będziemy pukać i będziemy poznawali się z naszymi słuchaczami, z którymi już za chwilę będziemy spędzać fantastyczną majówkę. Jest 105, widzę.
3: Podobno tutaj jest Basia.
2: Słuchaj, poczekaj. Ja pukam, ty mówisz.
4: Dobra.
2: Cześć, Basiu.
4: Witamy serdecznie.
2: Zaskoczyliśmy cię?
4: Bardzo, bardzo ogromnie.
2: Basiu, ja jestem Kamil, to jest Kinga, Kinga to jest Kamil. I odwrotnie. Basia, fajnie, że jesteś razem z nami na majówce. Tego się spodziewałaś?
4: Jest tak, jest świetna atmosfera i cudowna pogoda i widzę, że klimat będzie naprawdę super.
2: I dobry nalot zrobiliśmy na pokój.
4: O matko, no bardzo. Dobrze, że my w ubraniu byliśmy.
2: Chociaż jak wchodziliśmy, to mąż? Czy przyszły mąż?
4: Mąż.
2: Mąż, tak, to mąż ubiera koszulkę.
3: Kolory się na policzkach pojawiły.
2: Chodź, mężu, chodź, poznamy się z tobą. Jak masz na imię?
5: Bartosz.
2: Bartek, czego się spodziewasz podczas naszej majówki?
5: Wspaniałej atmosfery, dobrej zabawy i czasu spędzonego z żoną, w końcu w samotności bez dzieci.
3: O, to brzmi bardzo dobrze. Czy jesteście przygotowani na warsztaty grillowe?
5: Oczywiście.
2: No to solimy czy pieprzymy?
5: Pieprzymy i solimy.
2: No to się zgadza. Podstawy mają. Zapraszamy was na warsztaty, już za chwilę zaczynamy i was też, drodzy słuchacze, będziemy informowali i wy podglądajcie nas na naszych mediach społecznościowych, co się będzie działo tutaj w Mikołajkach na naszych warsztatach grillowych i nie tylko. Pozdrawiamy. Dziękuję wam.
3: Dziękujemy, dziękujemy bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję. Ach, jaka szkoda, że mnie tam nie ma, ale bardzo się cieszę, że w odpowiedniej kolejności używanie przypraw mąż naszej słuchaczki Basi wymienił.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: A na mazurską majówkę wrócimy na pewno jeszcze dzisiaj po godzinie 17.
6: Kiedy zabraknie nas, choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie, jeżeli chodzi o mazurską majówkę 2026. Jesteśmy w Mikołajkach na naszych socialach, na Instagramie. Oczywiście możecie rzucić okiem na to, co tam się dzieje. Na naszej antenie, na antenie SK2 możecie rzucić uchem. Będziemy się z naszą ekipą łączyć jeszcze po godzinie 17, ale już teraz 29 minut do 16. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci.
2: Nie była to jego pierwsza przejażdżka jednośladem w podobnym stanie. Posiadał już na swoim koncie sądowy zakaz kierowania pojazdami innymi niż mechaniczne.
1: Mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Mężczyźnie grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do zakazu nawet 5 lat więzienia. Ruszył wywóz pojemników z drogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce. Z 50 tysięcy ton na razie znikną 4 tysiące. Usunięcie całego składowiska zajmie lata i może pochłonąć nawet 700 milionów złotych. Będą testy wydolnościowe, zajęcia ze studentami i badania naukowe. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu uruchomiła Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Można tam stworzyć warunki tlenowe przypominające te wysoko w górach.
3: Będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze, później te wyniki będą mogły być upubliczniane w świecie nauki.
1: Mówił rektor ENS Józef Ciuła. Budowa centrum kosztowała prawie 2 miliony złotych.

0: Ten to sobie wymyślił. Premierę w nocy, a i tak wszyscy usłyszeli. Takie mam wrażenie. Dawid Podsiadło i Sezon to jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Taka nowość, że od razu na jedynce w ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Lista waszych ulubionych hitów, którą wytworzycie i na które wy głosujecie na sk2.pl. Teraz też możecie to robić, a najnowsze notowanie zagramy w piątek po 18.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: dziś do KFC.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: I po reklamie.

0: Jak ktoś kiedykolwiek szukał miłości tak dosłownie i podążał za nią, być może pukając od domu do domu, to gdy usłyszał to, co jest tytułem tego hitu, mógł popaść w smutek, żeby nie powiedzieć w rozpacz. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Absolutnie kultowy numer w Radiu SK 2, bo gramy najlepsze polskie hity, to zespół Łzy. Zaraz będzie godzina 16 po 16. Mam już przygotowaną Marylę Rodowicz z hitem Łatwopalni. Będzie najnowszy hymn męskiego grania, a także Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości. To muzyczny początek kolejnej godziny, no i oczywiście też wpadnie Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
17: Z Białej Podlaskiej popołudnie przyniesie pełne zachmurzenie, a termometry wskażą 10 kresek. Wiatr będzie dość silny, więc warto się przygotować na nieco chłodniejsze odczucia. Jakość powietrza pozostanie w normie. W nocy wiatr nie ustąpi, co może utrudniać podróżowanie. Jutro możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. W czwartek słońce zagości na niebie, a temperatura sięgnie 18 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwość popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut.
19: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
18: Mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych.
19: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
18: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, m.in. do Włoch i Szwajcarii. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
20: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, operacja nóg, no i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
18: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Jak zapewnia, podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację.
14: rehabilitację Patryka Budniaka. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po dzisiejszym egzaminie. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z matematyką.
21: Obstałem około 50%.
22: Nie bardzo dobrze.
23: Było lepiej niż na polskim.
24: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
23: Nie wiem.
21: No średnio.
14: A jutro ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość z nich wybrała angielski.
25: SK2 News Biała Podlaska.
26: I Agata Bogucka. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla nowej ekspresówki od Międzyrzeca do Radzynia Podlaskiego. Wartość inwestycji to blisko 740 milionów złotych. Mieszkańcy gminy, uwaga na utrudnienia w dostawie wody. W najbliższy czwartek w miejscowościach Kaliłów, Woskrzenice Duże i Małe, Husinka i Hola mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody związane z modernizacją sieci wodociągowej. Wyłączenia planowane są w godzinach od 9 do 15.
0: 2,5 minuty po godzinie 16. Maryla Rodowicz, Łatwopalni. Ten wielki hit otworzy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie też Jarząbek ze swoją prawdą. No i będę ja z, mam nadzieję, dobrym słowem dla was jak zawsze. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Jak nas Sylwia Grzeszczak teraz słyszy, to halo, halo, fani czekają. Czekają na coś nowego, zacierają uszy z niecierpliwości, więc no właśnie, myślę, że jestem pewien, że miejsce na nowość od Sylwii Grzeszczak na antenie ESK 2 się znajdzie na pewno. Tymczasem kultowy sen o przyszłości już za nami. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Perfekt, będzie Bledka, a teraz...
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Blackout. Samo to słowo brzmi trochę jak tytuł thrillera, ale chodzi o zwyczajną sytuację, gdy wysiada nam prąd. Wtedy bankomaty gasną, karty płatnicze zamieniają się w kawałek plastiku, a w sklepie, o ile działa kasa, trzeba płacić gotówką. I właśnie o tę gotówkę tutaj chodzi. Ile jej mieć, żeby przetrwać blackout. Eksperci od dawna powtarzają, trzymajcie trochę pieniędzy w domu, to nie fanaberia, tylko plan awaryjny. Ile to jest trochę? No na krótki blackout, taki dzień, dwa, wystarczy 200 do 400 zł, najlepiej w drobnych banknotach, bo wiecie, no w kryzysie nikt wam nie wyda reszty za stówy. Na dłuższe kłopoty, takie tydzień i więcej, warto mieć od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od rodziny i miejsca, w którym żyjemy. Amerykańscy doradcy finansowi podają nawet granicę 4000 zł jako takie bezpieczne minimum. A czy w Polsce grozi nam totalny blackout? No według raportów raczej nie, ale lokalne przerwy w prądzie są całkiem realne, dlatego lepiej się przygotować, bo wiecie, jak już prądu nie będzie, to gotówki będzie trzeba ze świecą szukać.

0: Rozu, Złoto, to SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Budka Suflera, a teraz jest za 29 minut 17, czyli czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Ciężarówka potrąciła 66-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Do zderzenia doszło na wrocławskim Przimpolu. Kierowca nie ustąpił jej pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Był trzeźwy. Szczegóły wydarzenia bada policja. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może się okazać niemożliwe. Do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwójka nauczycieli. Ich stan jest dobry. Smutne wieści ze świata polskiej sztuki. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Miała 79 lat, była znana z licznych ról, m.in. w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4.

0: Gdybyście tę prośbę, którą oni nam wyśpiewali, mogli sobie wziąć tak dosłownie do serca teraz i gdzieś tam ruszyć nogą, biodrem, nie wiem, może trochę głową w prawo, w lewo, to mam nadzieję, że nam wszystkim na dobre to wyjdzie. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę, tańcz w Radiu SK2 już za nami.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważyli

0: Wesce 2 tylko najlepsze klasyki i również takie miłosne. Ten akurat od Manamu, numer, który no, pół Polski kiedyś wzdychało do kogoś po cichu przy tej nucie. Bez ciebie umieram, Wesce 2, na punktualnie o 18:00. Najważniejsze newsy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityka PiSu do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd zapowiedział już wniosek o jego ekstradycję do Polski. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Zginął 16-letni pasażer, inna osoba została ranna. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia. W środę i w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają dwumecz z Austrią. Stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Jutrzejsze spotkanie w Austrii o 18:00. 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
3: Czyli jutro nasi szczypiorniści będą walczyć o Mistrzostwa Świata między innymi.
4: To tak, się zgadza.
3: W dużym skrócie.
4: Także trzeba kibicować.
3: Trzymać kciuki. Tak naprawdę to my trochę jesteśmy wszyscy jak tacy szczypiorniści. Piłkarze ręczni, no bo patrzcie, przez całe życie, codziennie praktycznie biegamy. A to w ręku co? Z kawą, z telefonem, z zakupami. No i rzucamy, ale teraz nie piłką, nie mięsem, tylko tym, co mamy najlepsze.

Ja wam powiem, że to Liber i Sylwia Grzeszczak w SC2, czyli co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie. Na zakręcie może stać policja i sprawdzać prędkość. A czytam właśnie, że w warszawskim sądzie wygrał sprawę policjant, który przekroczył prędkość, ale to inna sprawa. Chodzi o to, że podczas rozprawy po prostu bez jego zgody udostępniono jego wizerunek publicznie. I teraz dostanie za to tak 10 tysięcy złotych zadość uczynienia. 10 tysięcy za wizerunek. On zgody nie wydał. No po prostu niektórzy po rodzinnych weselach to powinni już być milionerami. SK2. Zapominając

0: Bardzo lubi kwiatki. Jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia w polskim kinie i teatrze, ale także i na scenie koncertowej. Maciej Musiałowski przed chwilą. Jego Flora w SC2. Fauny? Fauny na razie nie będzie, chyba że taka pod postacią rozproszonego deszczu. I to prosto z nieba.
1: SK2.
0: Z nieba dla ciebie. Kawałek, który w tym roku dokładnie obchodzi 30. Jest co świętować. Urszula w SC2.

0: nowy skład. Nowa muzyczna energia płynąca właśnie z dwóch słońc, o których śpiewają trzy dziewczyny, Natalia Grosiak, Bela i Katia, we wspólnym projekcie tegorocznego Babiego Lata. Zanim to Babie Lato zacznie nam się znów wplątywać we włosy i to na dobre, na razie niech wplącze się w gorącą polską dwudziestkę ten numer. On czeka w propozycjach. Na wasze lajki, na wasze głosy sk2.pl, gorąca polska dwudziestka. Klikajcie na swoje ulubione numery, a w piątek o 18 SK2 gra dokładnie tak, jak wy lubicie.
1: SK2.
0: A lubicie? Czy ten pan i pani, jak są w sobie zakochani? Taka miłosna historia, ale nie wyszkoni już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Na koncerty się chodziło i do tego numeru skakało się równo. Tak wyglądały właśnie początki Happy Sedu i Zanim pójdę, ich szlagier i to rockowy Wesce 2, tylko najlepsze polskie hiciory. Nigdzie nie idźcie, bo do tych naszych sztosów wracamy zaraz po godzinie 19, która za chwilę, a będzie party.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami Noc Muzeów. W swoje skromne progi zaprasza Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. W planie wernisaż, warsztaty, stoiska pokazowe i koncert, mówi Mieczysław Bienia, archeolog.
9: Możemy liczyć na muzykę w wykonaniu zespołu Baba na Niedźwiedziu. Całość uświetni spotkanie z panią Wiesławą Gawrysiak-Leszczyńską.
8: Wystawy będą dostępne aż do północy. Widzimy się w sobotę. Start o 17.
0: Powiem tak, do soboty popada w Polsce praktycznie wszędzie, mniej więcej, ale tego deszczu spadnie, u nas nic nie spada, tylko rośnie. I to uśmiech na twarzy, Dominika i pan Kracego, oni dzisiaj się imieninują, to co robimy party? Mam coś dobrego, najlepiej spolszczone.

0: kwadrans prawie po 19. Bryska w ST2, która nie załapała się na egzamin ósmoklasisty. Ominął ją, ale wie, jaki to jest stres, no bo dzisiaj przecież matematyka w podstawówce, nie? Lena pisała dzisiaj egzamin. Jaki był egzamin? Łatwy, trudny? Lena, opowiadaj.
1: Robiłam arkusze, no to były łatwiejsze na pewno, ale no też nie były jakoś bardzo trudne. Mogłam pokminić nad niektórymi zadaniami, które akurat wiem, że zwaliłam, ale i tak jestem z tego zadowolona.
0: No i bardzo dobrze, nie ma się czym przejmować. SK2. Na pewno aż tak bardzo nie zwaliliście sprawy. Jutro tylko jeszcze język obcy. Mocno wierzymy w naszych ósmoklasistów. I my teraz, może nie język obcy, ale ostre gitarki, przypominamy sobie polski. Human w ST2.

0: Ja nie kłamię, Wesce, dwa tylko najlepsze polskie hiciory. Ten od Gosi Andrzejewicz, a to już dziś startuje Eurowizja. Naprawdę niezłe show Polska szykuje. Na scenie w Wiedniu zobaczymy Alicję Szemplińską w biało-srebrnej scenerii z ogromną, taką ponad dwumetrową rampą, czwórką tancerzy. Mamy nawet nagranie z ostatniej próby. Bardzo filmowy klimat. Nasza reprezentantka Alicja pojawi się dzisiaj około 22. Numer Pray, czyli modlitwa. Czuję, że może zdarzyć się cud.
1: SK2.
0: Jak w przypadku tej dziewczyny. Tym numerem wygrała Eurowizję Junior Roxana Węgiel.

0: nie da się odkochać od tego numeru. Autostrada, wyobraźcie sobie. Auto skąpane w słońcu, a wy jedną ręką trzymacie kierownicę, drugą łapiecie wiatr przy lusterku. I tak właśnie brzmi ten hit. Marisa Veste 2. Idealny kawałek na zbliżające się wakacyjne podróże. No. Tylko żeby te ceny paliw były niższe.
1: Reklama. Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: to Bambino Zalia decyzje. Wy podjęliście decyzję, co dzisiaj już na kolację. Kamil Nosel, Kinga Baryga i ekipa naszych słuchaczy Eski 2, gdzie majówkują się na Mazurach w Mikołajkach, nie mają z tym problemu, bo teraz będą przy grillu trzepać majonez w Mikołajkach. Sprawdźcie sami na Instagramie, jak to się robi, a ja przygotuję idealne hity po 20 w Esce 2. Takie idealne do trzepania też między innymi. Nie tylko majonezu, no, dywanu.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czeki dał, odpuści cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce, ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Bogucka, zapraszam. To propozycja dla najmłodszych mieszkańców. W najbliższy piątek w Białej Podlaskiej rozpoczną się Bielskie Dni Książki Dziecięcej, mówi Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej.
12: Spotykamy się przed Miejską Biblioteką Publiczną o godzinie 9 i rozpoczniemy Bielskie Dni Książki Dziecięcej barwnym korowodem postaci z bajek.
11: W tygodniowym programie znalazły się spotkania autorskie, warsztaty, gry terenowe i wydarzenia rodzinne.
0: Dzisiaj w kalendarzu, ale piękne święto, jeszcze udało mi się wyhaczyć, mamy 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, czyli naszych aniołów w białych fartuchach, które mają zawsze lekarstwo na wszystko, dlatego dzisiaj życzymy dużo uśmiechu, spokojnych dyżurów, posłusznych pacjentów i przede wszystkim dużo pieniędzy, a nie jak na lekarstwo.

I na początek robimy gimnastykę. Wet Fingers, Hi-Fi Superstar. Rozciągamy wszystkie kończyny. Strzykawka się napełnia i się wbija. Kowalski, witajcie.

0: Gotham w SC2, nie do Gotham, ale teraz zabieram was do Panamy. Argentyńska policja, czytam, zatrzymała parę, która podczas lotu samolotem z Panamy do Rosario postanowiła okazywać sobie na pokładzie bardzo dużo miłości, wszystko na oczach innych pasażerów. Ale jedno jest pewne, ktoś w tym samolocie naprawdę mógł powiedzieć, że czuł się jak w niebie.
1: Zabij!

0: O tej porze idealny, taki do poprzytulania się, ma nam i po prostu bądź w SC2. Czytam, że fitness, kochani, nagłówek z internetu, fitness odchodzi w cień, Polacy wolą inwestować w sen. Czyli zamiast karnetu na siłownię, kocyk, kołderka i najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Poza tym karnet na siłownię 180 zł, tam jak nie więcej, nie wiem, a 8 godzin snu? Bezcenne. Jest!

0: mrozu jego świeżutka nowość. Nie ma miejsca jak dom albo taka działeczka, na której można sobie, załóżmy, uprawiać sałatę. Bo czytam taki poradnik Działkowicza, jeszcze mi wpadł tutaj do ręki, że do 15 maja jest najlepsza pora między innymi na sadzenie sałaty. No fajnie, gdyby ta sałata rosła również w portfelu, jak w tych grządkach. Nie ma co grzędzić, zaraz wracamy do najlepszych polskich hiciorów. Kombi między innymi.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: diament.
1: Ta sama gitara, 12-strunowa, którą możemy usłyszeć w numerze Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk, ale tutaj kawałek Niepokonani i Perfect w SC2. Niepokonani również, jutro od 6 rano będą z wami Dawid Wajda i Artur Jarząbek i do zgarnięcia będzie na prezent marzeń 500 zł między innymi w naszej zabawie Państwa Miasta o poranku chłopaków w SC2. Bawcie się z nami z najlepszymi polskimi hitami. Kowalski, do miłego.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Bogucka, zapraszam. Bialska Galeria Fotografii zaprasza na wernisaż wystawy zdjęć pod nazwą Natura tu i teraz. Ekspozycja przedstawia pracę 5 artystów. Fotografie ukazują rzadkie gatunki zwierząt i ich naturalne zachowania, które zazwyczaj pozostają ukryte przed ludzkim wzrokiem. Wernisaż odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 18 w galerii przy ulicy Krótkiej. Ekspozycja będzie dostępna do 7 czerwca.
10: Magazyn lokalny.
11: Zaprasza Agata Bogucka. Fatalna kondycja firm transportowych w Polsce. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Białej Podlaskiej bije na alarm, bo kolejne firmy mogą zniknąć z rynku. O trudnościach branży rozmawia Arek Michlewicz.
12: Branża transportowa. Ona ma się dobrze, czy ona ledwo zipie?
13: Marcin Potapczuk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników z Białej Podlaskiej. Branża transportowa, w ogóle transport, to jest skomplikowana sprawa. To jest sieć różnych zależności, pracy w różnych systemach prawnych. Co prawda poniekąd ujednoliconych w Unii Europejskiej, ale też pamiętajmy o tym, że transport polski operuje w różnych krajach. Więc trzyma się dobrze. Miał się dobrze. Przez długie lata polski transport miał się dobrze. Widzieliśmy, jak rozwijają się firmy. Na nowe rynki wychodzimy. Byliśmy taką pierwszą siłą transportową w całej Unii Europejskiej. Tak? Nie chciałem powiedzieć, że polska branża transportowa swoje najlepsze lata ma za sobą. Ale niestety tak to wygląda, bo z perspektywy czasu i pracy w branży widzimy, że z roku na rok jest coraz gorzej, chociaż powinno być coraz lepiej, bo coraz lepiej potrafimy wykonywać swoją pracę. Uczymy się na własnych błędach. Rozwijamy firmę, rozwijamy tabor. Ciężarówki są coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej ekologiczne i coraz bardziej bezpieczne, więc summa summarum powinno być lepiej, a jest gorzej.
12: Co jest tym tak zwanym gwoździem do trumny, czy tam tą kłodą, którą wam się rzuca pod nogi?
13: No to tych kłód jest wiele, tak? To na pewno mamy wpływ, na pewno nie mamy wpływu, tak? Ja pamiętam w naszej branży tych kłód było wiele, no nawet począwszy od 2008 roku, jak upadł bank potężny Lehman Brothers, gdzie pewne rynki się zachwiały i to wtedy zachwiało ogólnoświatową gospodarką. Wtedy też odczuliśmy tąpnięcie na rynku transportowym i ten czas trwał do momentu, można powiedzieć, w 2012 roku Europa, świat zaczął się podnosić z tego kryzysu, z tego ciosu, jakim był upadek i utrata wiarygodności banków. Niemniej jednak po tym czasie kolejne uderzenie, czyli 2014 rok, aneksja Krymu, znowu niepewność, znowu problemy, tak, na horyzoncie i znowu jak najbardziej, no, to się odcisnęło na rynku transportowym, tak. Później potężny cios, na który nie mieliśmy wpływu, to jest wybuch wojny na Ukrainie i to się ciągnie do dzisiaj. Uważam, że bez zakończenia wojny i bez zakończenia tej walki i rozlewu krwi, co za tym idzie, też niepewności, to już nie tylko na naszym rynku, ale i na światowym rynku, to nie będzie dobrze w transporcie, bo czymże jest transport? Transport jest, to jest usługa, którą my wykonujemy dla was, dla ludzi, którzy kupują swoje marzenia, którzy spełniają swoje marzenia, którzy realizują swoje marzenia w postaci postaci przeróżnych swoich działalności. To my jesteśmy dla was. Tu się zaczyna problem. Gdy na świecie jest niespokojnie, ludzie przestają inwestować. Myślą o tym, jak przeżyć tu, dzisiaj, teraz, a co będzie później, co będzie dalej. Mają obawy, bo straszy się nas. Mamy jedną pełnoskalową wojnę na Ukrainie, kolejna wojna w Zatoce Perskiej, ceny paliwa skaczące, niepewność wokół i to na pewno nie sprzyja żadnym interesom, a transportowym w szczególności, więc to jest jedna rzecz, która jest niezależna od nas. Ten cios taki potężny musieliśmy przyjąć wszyscy na swoje barki i to nie tylko firmy transportowe, ale również wszyscy przedsiębiorcy to odczuli.
12: Czyli oprócz wysokich kosztów paliwa i wysokich kosztów pracy, to jest jeszcze ten problem związany z małą ilością przewozów.
13: Tak, to na pewno. Popyt na usługi transportowe spadł w Europie. W sumie się nie ma co dziwić, tak? No, jesteśmy w stanie takiej, no można powiedzieć, wojny hybrydowej, tak? Z Białorusią, Rosją. Popyt na nasze usługi zmalał, ponieważ produkcja zmalała. To jest też pokłosie tego, iż branża motoryzacyjna w Niemczech ma się słabo, albo gorzej niż przed wojną. Produkcja przemysłowa spada, koszty rosną.
12: Chińska motoryzacja wkracza.
13: Widzimy w portach masę chińskich aut czekających na wjazd do Unii Europejskiej. Tak to wygląda, że podaż przewyższa popyt.
12: To jeszcze tak z pańskiej perspektywy. Czy dolegliwości tych dużych firm są takie same jak tych mniejszych firm transportowych w tej chwili?
13: Dolegliwości mamy wspólne poniekąd. Skala tylko jest inna, tak? I możliwość reagowania. Większe firmy, takie jak nasza, no tą sytuację, która ma jest na rynku, widzieliśmy już jakiś czas temu, więc aby wyjść naprzeciw tym problemom, policzyliśmy wszystkie nasze koszty, jakie mamy, tak? Trzeba było zrewidować trasy nierentowne, przeliczyć na nowo stawki. Przecież te stawki trzeba cały czas przeliczać, bo ona się zmienia, paliwo rośnie, błyskawicznie skacze. Zresztą sami widzicie, co się dzieje, więc te stawki musimy przeliczać cały czas. Na pewno optymalizacja, bo pewne procesy można zoptymalizować i to się teraz dzieje, tak? Bo pomagają nam też operatorzy AI, którzy wspomagają pracę spedytorów, pracę dyspozytorów. To wszystko się dzieje i ta optymalizacja następuje, ale możemy sobie optymalizować ile chcemy, ale pewne rzeczy są stałe i niezmienne, a tymi sprawami i kosztami tym wielkimi są koszty pracy, które mamy w tej chwili niewspółmiernie większe niż nasi koledzy transportowcy z innych krajów Unii Europejskiej.
12: Tak. Wprowadzono pakiet mobilności. Czy ten pakiet mobilności to wam pomógł, czy jednak trochę przeszkodził?
13: Pakiet mobilności nam zaszkodził, to żeby była jasność. Miał pomóc i uregulować rynek usług transportowych w całej Unii Europejskiej. Niestety zrobił więcej szkody niż pożytku, ponieważ dał możliwość krajom członkowskim na interpretację i implementację prawa we własnym zakresie. I to się stało. No, Rumunii, Bułgarzy, Czesi w zupełnie innym wymiarze wprowadzili pakiet mobilności do swoich krajów. My inaczej i nam te koszty wzrosły, można powiedzieć, dwukrotnie w tym momencie. Najgorszą regulacją to jest wprowadzenie podstawy do zastosowania pensji kierowcy niejednolitej w całej Unii Europejskiej. Więc w różnych krajach kierowcy różnie zarabiają, co powoduje tą różnicę w konkurencyjności. No niestety, mamy w tej chwili w Polsce najwyższe koszty pracy, jeżeli chodzi o transport. No w niektórych landach niemieckich mają trochę drożej, ale generalnie to w tej chwili, jeżeli chodzi o koszty, to my przewozimy.
12: Każde podniesienie pensji minimalnej wiąże się z tym, że jest podnoszona składka ZUS. No to w przypadku takiego przewoźnika, który, nie wiem, zatrudnia 100-200 kierowców, no to już porządne obciążenie.
13: No to są potężne, to nawet nie 100-200, to wystarczy 10-15 i te koszty się podwoiły, bo tak naprawdę to nas w tym momencie zabija ZUS, wysoki ZUS i to jest podstawowy problem, który mamy w tej chwili w transporcie międzynarodowym. To są wysoka stawka ozusowania bazowego kierowcy w transporcie międzynarodowym.
12: To jak pan ocenia działania naszego polskiego rządu w tej sprawie, no bo rozumiem, że wy bez przerwy zwracacie się z prośbą o wsparcie, pomoc jakąkolwiek.
13: Wskazujemy, że bardzo łatwo było sięgnąć do kieszeni przewoźnika, tak? Bo tak zobaczono, że można, więc sięgnięto do kieszeni przewoźników. Z tym, że dopiero teraz widzimy po tych kilku latach funkcjonowania pakietu mobilności, jak to zaszkodziło polskiej branży. Ile jest upadków, ile firm się restrukturyzuje, jakie jest potężne zadłużenie sektora transportowego i wskazujemy to naszym rządzącym, obecnym ministrom, że taka sytuacja jest, ma miejsce. No niestety spotykamy się z taką informacją, że no niestety nie ma pieniędzy w budżecie, nie macie na co liczyć, radźcie sobie sami. Już, no ciężka sytuacja jest ogólnie. No tak się nam mydli oczy.
12: Dane statystyczne są nieubłagalne i mówią o tym, że no ten rynek transportowy jest bardzo mocno zadłużony. Szacuje się, że to jest około 1,7 miliarda złotych. Faktycznie jest tak, że te firmy zadłużają się?
13: Tak, bo tutaj kolejną rzecz, którą dotyka pan redaktor, to są terminy płatności w obrocie transportowym. W Unii Europejskiej przyjętym terminem płatności takim średnim to jest 60 dni termin płatności. To wszystkie koncerny, producenci takie terminy płatności stosują, a tak naprawdę ten termin to jest 90-dniowy. 60 dni termin płatności, ale płatna na koniec miesiąca, wychodzi 90 dni przeważnie. I my ten kredyt kupiecki musimy wziąć na siebie, bo nie mamy innego wyjścia. Bo na nasze miejsce jest właśnie przewoźnik rumuński, bułgarski, czeski, litewski czy ukraiński w tym momencie, tak, które zawojowują nam rynek, tak? I co się dzieje w momencie, gdy polskie firmy transportowe tracą rentowność? A to się dzieje. Widzimy to, jakie te rentowności są na poziomie procenta bądź dwóch przy zainwestowanych potężnych środkach, bo pamiętajmy, że każda ciężarówka to jest ponad 150 tysięcy euro trzeba wydać, żeby takie auto kupić i doposażyć, a stopa zwrotu miesięczna to w tej chwili około 1% albo 2%. Koszmarnie niskie są w tej chwili marże, policząc to wszystko, no, grosz do grosza składając. I co za tym idzie, firmy mające tak potężne terminy płatności, jeżeli wcześniej przez lata ubiegłe nie gospodarzyły dość roztropnie swoim budżetem, tworząc poduszki finansowej, to te poduszki finansowe w firmach się kończą i to mówimy wyraźnie rządzącym, że większość firm kolejnego takiego roku może nie przeżyć. O tym mówimy, że tutaj dochodzimy do ściany.
12: Tak naprawdę kredytowanie, czyli mówimy o tym 60-90-dniowym okresie płatności, to tak naprawdę na ten okres przewoźnik musi czasami brać finansowanie, kredytowanie, żeby uzupełnić bieżące koszty.
13: No tak, biorą kredyty obrotowe, myśląc, że będzie lepiej, że się poprawi, że się odbije, a tak się niestety nie dzieje, no bo mamy coraz gorzej. I stąd ta spirala zadłużeń, ta spirala problemów, ona się powiększa i będzie się powiększała, jeżeli naprawdę czegoś z tym nie zrobimy. A są pomysły na to, aby polski transport ratować. No są na to pomysły, jak to zrobić.
12: Bywa, że niektóre firmy transportowe nie mają tej możliwości wzięcia kredytu na bieżącą działalność?
13: Jasne, że są. Dlatego firmy się zamykają. Dlatego to jest właśnie przyczyna ta.
12: Ile tych firm ostatnio się zamknęło?
13: Z ostatnich danych, które się ukazały w miesięczniku, którym redagowany jest przez największą organizację transportową w Polsce, mowa o Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Transportowych z Warszawy, ZMPD. Jasno wynika, że ponad 8 tysięcy firm w przeciągu 2 lat się zamknęło. No więc to skala jest olbrzymia.
12: Dane nie są optymistyczne, więc widzi pan szansę na jednak rozwój tego transportu?
13: Musimy usiąść z powrotem do stołu z rządzącymi i porozmawiać, jak ratować transport, bo tutaj wszystko jest w rękach rządu. Tylko i wyłącznie. Bo to oni mają instrumenty, aby odczarować tą sytuację.
12: Tu mamy problemy finansowe, tu mamy problemy z wysokimi kosztami. A jak jest w ogóle z dostępnością kierowców? Czy tych kierowców nadal brakuje? Jak to jest u pana?
13: U mnie na szczęście nie brakuje. Mamy, no, jesteśmy niedużą firmą rodzinną. Tutaj traktujemy kierowców jak członków rodziny, można powiedzieć. Razem pracujemy od wielu lat i akurat nie brakuje. W każdym razie brakuje ogólnie na rynku transportowym kierowców ze względu na to, że szkół zawodowych brakuje tak naprawdę. Kształcenia zawodowego kierowcy w transporcie międzynarodowym. I to nawet może już nawet nie bardziej o kierowcy, to, bo w tej chwili te szkoły kierowca, mechanik gdzieś tam jeszcze funkcjonują w kraju. One nawet się teraz cieszą frekwencją. Z tym, że też potrzebujemy zmiany takiego nauczania, zmiany w ogóle wizerunku pracy kierowcy, bo to już nie jest kierowca mechanik tak de facto. To w tej chwili jest kierowca informatyk, kierowca tak jakby prowadził...
12: Niezwiązane z profesją.
13: Niezwiązane z profesją, bo...
12: Każdy może być kierowcą.
13: Każda ciężarówka jest naszpikowana w tej chwili nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi, pomiarowymi.
12: Że tak naprawdę nikt tam rąk nie wtyka, kto nie ma wiedzy.
13: Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o naprawy, czy takie, to tylko i wyłącznie w serwisie, broń Boże, na drodze, więc nowoczesne ciężarówki pozwalają naprawdę w sposób komfortowy i wypocząć, i pracę wykonać. Cieszyć się tą pracą, tak? Cieszyć się tą pracą i jednocześnie zwiedzając świat.
12: Ale to nie znaczy, że praca kierowcy jest tą pracą bezstresową, bo jednak są regiony, o których jeszcze zanim włączyłem nagrywanie, pan wspominał, że jednak są takie regiony, które no, nie są zbyt przyjazne firmom transportowym, czytaj kierowcom.
13: Tak, no praca kierowcy jest bardzo wymagającą pracą i odpowiedzialną. To pamiętajmy, że to jest potężna maszyna na drodze 40-tonowa, wielokrotnie przewożąca ładunki niebezpieczne, gaz, paliwo, różnego rodzaju chemikalia, więc to jest bardzo odpowiedzialna praca i też trzeba się nad tym zastanowić, czy chcę taką pracę wykonywać, że to jest praca nie od tak sobie pójdę i będę kierowcą jeździł. Nie, to jest odpowiedzialna praca. To trzeba do tego podejść odpowiednio i też nie wszędzie, ale gdzie niegdzie jest niebezpieczna. No, w szczególności w tym momencie we Francji. To też z własnego doświadczenia wiemy i trasy we Francji mamy tak zaplanowane, że kierowca wjeżdża na zakład, gdzie się rozładowuje. Jeżeli nie ma tyle czasu pracy, aby dojechać na kolejny załadunek, gdzie
12: bezpośrednio,
13: to nie wyjeżdża z zakładu za bramę.
12: Czym to jest spowodowane?
13: Spowodowane napadami na kierowców. Nawet na strzeżonych parkingach we Francji zdarzają się napady. W biały dzień podchodzą gangi uzbrojone w maczety, w łańcuchy, w noże i w biały dzień kradną to, co znajduje się na plandece, a jeżeli tam nie znajdą czegoś, to okradają baki z paliwa. No tam jest naprawdę niebezpiecznie.
12: Baki nie są zabezpieczone?
13: Wie pan, baki są zabezpieczone w odpowiednim wlewem. Specjalnie na Francję nie zabezpieczamy ich w żaden sposób inny, bo jeżeli zabezpieczamy tak zwanym kagańcem na wlew, to gdy taki złodziej nie będzie mógł odkręcić wlewu, to po prostu przebija bak od spodu. Nie dość, że nam ukradnie paliwo, to jeszcze mamy bak do naprawy we Francji w serwisie, a to też tania impreza nie jest, więc są niebezpieczne momenty tej pracy, no ale też i są przyjemne, tak? To praca z ciekawymi ludźmi, codzienna zmiana klimatu, zmiana terenu, no to nie jest praca monotonna, to tak jak mówię, to dla ludzi, którzy lubią przygodę.
12: Lubią po prostu jeździć.
13: Tak, lubią jeździć, lubią przygodę, to jest świetna praca, naprawdę.
12: Wracając do tych takich problemów życia codziennego transportu, uważa pan, że, czy widzi pan sens w większej integracji przewoźników, na przykład, nie wiem, wspólne platformy, centralne negocjacje, wspólna wizja branży?
13: Tak, widzimy w myśl takiej starej tego powiedzenia, że poznajesz przyjaciół w biedzie. Ja uważam, że to się poznaje i w biedzie, i w dobrobycie, tak jak jest. Ale w tym momencie tak, ta niedola łączy nas, łączy organizacje transportowe, łączy przewoźników, łączy spedycje w Polsce, bo wszyscy widzimy, że w złym kierunku zmierza polski transport i musimy coś z tym zrobić. I chcemy coś z tym zrobić, bo jak nie my, no to kto?
12: To jeszcze tak na zakończenie chciałem zapytać, jak według pana powinna wyglądać ta nowa polityka transportowa państwa z perspektywy generalnie interesów przewoźników?
13: Powinniśmy usiąść do stołu i wypracować jakiś kompromis, bo ta sytuacja, która w tym momencie trwa, będzie powodowała tylko zapaść polskiego transportu. I koniec, kropka. I tutaj się z tym nic nie robi. Musimy usiąść, porozmawiać i dojść do konsensusu.
12: Będziecie stosować naciski?
13: Tak, będziemy stosować naciski. No, rozmawiamy cały czas ze stroną rządową, ale mam wrażenie, że to tak jakby, no...
12: Odbija się od ściany,
13: no naprawdę, no to jest aż... No,
12: jest rozmowa, a nie ma konsekwencji niby, tej rozmowy.
13: Niby rozmawiamy, niby tak, że wszyscy nas rozumieją, że widzą jaka sytuacja, no bo przecież te statystyki to rządzący mają wszystkie, tak, widzą co się dzieje, tak? I rozmawiają z nami, no i niby widać tą chęć pomocy i chęć porozumienia, ale nic się nie dzieje, no nie mam pojęcia dlaczego to jest tak.
12: Czyli generalnie wszyscy potakują głowami i wychodzą ze spotkania.
13: No niestety tak, no i to nie jest fajne. To coraz więcej liczby osób się przestaje podobać. Po prostu mamy nóż na gardle, tak? No, bo to jest albo być, albo nie być naszych firm, naszego dorobku życiowego, tak? Więc na pewno nie pozwolimy na to, aby nasz dorobek naszego życia poszedł w niwecz i to ku chwale czemu? Nie wiadomo czemu.
12: Myśli pan o bardziej drastycznych krokach? Nie wiem. Paręnaście, dziesiąt tysięcy ciężarówek dziennie pokonuje polskie drogi. Na chwilę, minutą ciszy uczcić polski transport, na dwie minuty, trzy zatrzymać się i stanęłaby cała Polska.
13: Być może będzie musiało dojść do takiego rozwiązania, bo my rozmawiamy, dziękuję, że pan redaktor przyszedł na ten temat, chce porozmawiać. Rozmawiamy, mówimy, pokazujemy statystyki, no ale tak jakby nas nikt nie słuchał i może tak być, że w myśl porozumienia transportowego, ogólnopolskiego, zatrzymamy transport, choć na taką właśnie przysłowiową minutę. Lepiej zatrzymać się na minutę teraz, niż potem minutę po. po wszystkim, jak już transportu polskiego nie będzie, aby się otrząsnęli wszyscy i spojrzeli realnymi oczami na to, co się wokół nas dzieje, a nie przez jakieś różowe okulary, myśl jakichś idei, też nie wiadomo czemu mających służyć, tak? Bo tak naprawdę to też nie widzimy sensu pewnych takich przedsięwzięcia, no nawet jeżeli chodzi nawet o ekologiczne te przedsięwzięcia. Rozumiemy ekologię ostatniej mili, busy w miastach, to tak, ale transport ciężki, międzynarodowy, gdzie w różnych warunkach przez różne przejeżdżamy kraje, gdzie nie ma infrastruktury, no nie ma takiej możliwości, żeby załadować auto ciężarowe, elektryczne, więc no to jest jakaś mrzonka, to trzeba z tym skończyć i myśleć o realnych rzeczach.
0: O trudnościach w transporcie międzynarodowym, ale i również krajowym Marcin Potapczuk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
11: Przewoźnicy chcą, aby rząd podjął zdecydowane działania odciążające polskie firmy transportowe. Niedawno działalność wznowił klub miłośników gier planszowych działający przy Akademii Bialskiej, który jest otwarty dla każdego zainteresowanego planszówkami. Z członkami klubu rozmawia Arek Michlewicz.
2: Więc jak pójdziesz tutaj czterema ludzikami, to rzucasz czterema kostkami w bardzo prosty sposób i zbierasz tyle surowców, ile wyrzuciłeś na kost. Łukasz Sylejko.
0: Co to za gra?
2: Epoka Kamienia. Jedyna darmowa gra online, którą można grać w internecie.
0: Ale wy macie tutaj wersję analogową.
2: Analogowo, dokładnie. Polecamy. Co wtorek o godzinie 16.
0: Dobrze, na czym ta gra polega?
2: Gry polegają zazwyczaj, żeby wygrać, ale mamy też kooperacyjne, w których wszyscy wygrywają albo wszyscy przegrywają.
0: Ale tak w skrócie, o co tu chodzi?
2: Ta gra polega na tym, żeby rozwijać swoją epokę kamienia, swoją wioskę w epoce kamienia. Więc zbieramy drewno, złoto i kamień i polujemy na mamuty, żeby rozbudowywać swoją wioskę.
0: To mi trochę przypomina taką online'ową grę Age of Empires.
2: Age of Empires jest zdecydowanie trudniejszą grą. To jest prostsza wersja.
0: Od kiedy w klubie planszówkowym działasz?
2: Ja go zacząłem, więc od zawsze. Od kiedy jest w Białej na PSW tutaj, bo wcześniej graliśmy w Sitniku.
0: A teraz to już jest Akademia Bialska, czyli wszystkie etapy przemiany uczelni przeszedłeś.
2: Zacząłem w Państwowej Szkole Wyższej, skończyłem Akademię Bialską.
0: Co takiego fajnego w planszówkach jest, że cię tak to pociąga?
2: Prostota zasad i nieskomplikowanie tak w porównaniu do problemów życia codziennego.
0: To nie ma skomplikowanych gier?
2: Mamy skomplikowane gry, ale wszystkie są relaksujące i fajne. I miło się gra. Można spotykać nowych ludzi. Można wrócić do starych znajomości, ponieważ pani Kasia mnie uczyła w podstawówce religii 20 lat temu.
5: Katarzyna.
0: Jak to się stało, że pani tutaj w planszówkach się znalazła?
5: Planszówki to moja pasja. Uwielbiam tak spędzać wolny czas. Często gram z rodziną, ale też tutaj mamy dużo innych nowych gier, których nie mam w domu i tak sobie.
0: W tym dzisiejszym pędzącym świecie to tak ciężko znaleźć trochę czasu na taki w zasadzie relaks.
5: To prawda, ale też trzeba mieć coś dla siebie.
0: Ma pani swoją ulubioną grę?
5: Trudno powiedzieć. Lubię gry strategiczne ogólnie. Jest ich trochę. Jest Catan, Carcassonne, właśnie Epoka Kamienia. Lubię też gry na skojarzenia, jak Dixit i Ukryta Tożsamość. A ostatnio właśnie też polubiłam te gry, w których zwycięża drużyna, że wszyscy razem po prostu dążymy do jednego celu.
0: Która gra jest taka, że można, no, niezliczona liczba uczestników może być? Jest takowa?
5: Tajniacy na przykład, bo tam są po prostu dwie drużyny i niezależnie od tego, ile osób będzie w jednej czy w drugiej drużynie.
0: Stopień trudności, taka najtrudniejsza gra, która przysporzyła pani najwięcej problemów?
5: Do tych najtrudniejszych to ja nie siadam tam.
0: Lepiej się wystrzegać.
5: Tak, tak, tam Marek ma takie gry, on zawsze siedzi po 3 godziny z tymi grami, więc ja tak z boczku.
6: Doktor Piotr Dunkiewicz, Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska.
0: Z nowym semestrem wrócił klub planszówek. Czy wraz z uruchomieniem po raz kolejny klubu doszły może jakieś nowe gry planszowe?
6: Tak, niedługo będziemy kupowali gry planszowe niezależne językowo, ponieważ tutaj przychodzą też czasami do nas studenci z Erasmusa i czasami po prostu potrzebujemy gier, które nie mają żadnych napisów i można grać niezależnie właśnie językowo i takie gry zamierzamy teraz zakupić.
0: Czy mi się wydaje, czy coraz więcej macie chętnych do gier?
6: Generalnie rzecz biorąc jest dość równa liczba osób, natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że ludzie kończą studia, już nie są studentami, a dalej przychodzą.
0: Czyli ten klub jest otwarty dla tych ludzi z zewnątrz również?
6: Tak, nie ma problemu, mamy bardzo ludzi dużo z zewnątrz. Są to ludzie, którzy są na przykład takie osoby, które w ogóle nigdy nie były związane z Akademią Bialską, nigdy tu nie studiowały, nie pracowały, a są też osoby, które kończyły. Większość osób, które przychodzą, to są osoby, które są naszymi absolwentami.
0: Teraz przygotowujecie się do jakiegoś turnieju?
6: Tak, przygotujemy się do Mistrzostw Polski. Znowu będziemy organizowali Mistrzostwa Polski w Catana i znowu pojedziemy, aby znowu dostać łupnia, jak co roku.
0: Może jednak już się na tyle wyszkoliliście, że tego łupnia przysłowiowego nie dostaniecie.
6: Nie, no zobaczymy. To nie jest naszym głównym celem. Jednak główny cel to jest miło spędzić czas, używając jednak mózgu. No.
0: W
12: tej chwili wasza baza tych planszówek to ile sztuk? Już liczycie je, czy już przestaliście liczyć, bo ich jest tyle, że no, nie ma sensu?
6: Tak, mamy planszówki, które są na stanie klubu, ale też prywatnie mamy bardzo dużo swoich własnych planszówek, więc ciągle po prostu coś przynosimy, coś nowego. I to jest tak, że jeżeli tego bakcyla złapiesz, no to po prostu kupujesz te planszówki. Są takie osoby, które właściwie na każde zajęcia przynoszą jakąś swoją własną planszówkę, więc jakby te planszówki ciągle, po prostu mamy ich nowych dużo. Oczywiście idealna sytuacja jest taka, gdyby te planszówki były na stanie naszego klubu. Nie możemy narzekać, bo mamy pewnie ponad około 100. Tak naprawdę muszę w końcu siąść i to policzyć, ale no nie ma na to czasu, wolę pograć w gry.
12: Czyli każda chwila, którą spędzacie tutaj w planszówkach, to jest poświęcana na gry, porządkowanie zostawiacie na potem.
6: Tak, powiem szczerze, że brakuje nam szafy, ale to musimy ciągle porozmawiać z szefostwem, żeby nam tą szafę w końcu zrobili porządną. Natomiast prawda jest taka, że tak, gramy, chociaż ja też staram się, żebyśmy też robili coś więcej niż tylko granie, żebyśmy też porozmawiali z sobą, ale też nie ukrywajmy, że są osoby, które przychodzą po prostu grać. Nawet jak teraz tutaj jesteś z nami, no to dla części jesteś intruzem, bo odrywasz nas od grania.
12: To bardzo przepraszam.
6: Nie, nic się nie stało. Może dzięki tobie coś usłyszy, do nas przyjdzie, bo wiesz, chcę przypomnieć. O godzinie 16 można znaleźć nas na Facebooku, nazywamy się Koło Sympatyków Gier Planszowych. Koło jest otwarte, każdy może przyjść, zagrać, jest to bezpłatne dla wszystkich mieszkańców, nie trzeba być związanych z Akademią Bielską.
12: Ilu macie członków?
6: No znowu to ciężko powiedzieć. No jak tutaj widzisz, dzisiaj jest około 25 osób, 30 osób. Są osoby, które takie, które już dzisiaj były, przyszły przed o godzinie 16, wyjdą o 18. Są takie, które kończą pracę po 18, przyjdą, programy od 16 do 21, więc ciężko powiedzieć. Jak są turnieje, to jest z reguły jest około 30 osób, bo wtedy sprawdzamy listę, bo to są turnieje, które są oficjalne. My organizujemy tutaj eliminacje do Mistrzostw Polski oficjalne. W ogóle taka ciekawostka jest, że my organizujemy najwięcej eliminacji w Polsce. Nie ma tak prężnego ośrodka jak nasz.
14: Jestem Mikołaj Winogradow. To jest 7 cudów świata. W tej grze chodzi mniej więcej o to, że buduje się budynki, które produkują surowce, a dzięki surowcom buduje się inne budynki, dzięki którym buduje się więcej budynków i te wszystkie budynki dają punkty, które się liczą na koniec gry jako dla wygranej.
12: Czyli generalnie chodzi o to, żeby zwyciężyła ta osoba, która zbierze największy majątek. To taki handel?
14: Można handlować w tej grze, ale no mniej więcej tak.
12: Każdy ma gotówkę do wykorzystania, tak?
14: No na samym początku ma się 3 pieniądze, ale przez budowanie budynków zdobywa się więcej pieniędzy i tak w kółko.
12: Nauczyciel, który jest czynnym członkiem klubu gier planszowych.
15: Tak, z przyjemnością chodzę tutaj na Koło Sympatyków Gier Planszowych już od wielu lat. Wydaje mi się, że jest to zarówno fajny relaks.
12: Kolejne hobby,
15: ale też gry planszowe mają zalety, które są pożądane, czyli integrują ludzi, czyli uczą strategicznego, taktycznego myślenia, czyli zapewniają też rozrywkę, taką rozrywkę pozytywną, bez negatywnych emocji. Dobrze się bawimy, żartujemy, są emocje, jest fajnie, także mogę tutaj tylko polecić i zaprosić inne osoby, które chciałyby do naszego koła przystąpić i chodzić.
12: Tu już widzę, karty zostały rozdane, to jak, dobrze idzie?
15: No zaraz zobaczymy, bo dopiero będziemy policzać punkty. Jestem zadowolony ze swojej rozgrywki, ale przyznam, że mistrzem w tą grę nie jestem, bo gramy teraz aktualnie w 7 cudów świata. Jest to bardzo przyjemna gra. No, jestem nauczycielem historii, więc mamy tutaj dużo historycznych cudów świata, historycznych budowli, więc można powiedzieć, że jako historyk gra mi się tu bardzo dobrze.
12: I tu już jesteście w końcowej fazie rozgrywki.
15: Tak, policzamy punkty. Zaraz wyłonimy zwycięzcę, wyłonimy osobę, która zajęła drugie i trzecie miejsce.
12: A tak zerkając po wszystkich, co ugrali, to można tak wyłapać, kto tutaj najwięcej tych punktów zdobędzie?
15: Można wskazać zwycięzców w poszczególnych kategoriach. To znaczy, jeśli zobaczymy, że koleżanka, na przykład Ola, ma bardzo dużo takich budowli, które są związane z obronnością, no to ona na pewno wygrała w kategorii wojsko.
12: Pewnie studiuje bezpieczeństwo narodowe.
15: No podejrzewam, że tak może być. Tak. Tutaj, jeśli ktoś ma te żółte karty, to są karty, które służą do handlu, no to jest najlepszy kupiec, więc w tych kartach wygrał. Tak? Karty zielone oznaczają karty nauki. No ja myślę, że wygrałem w kartach zielonych, więc pod względem naukowym myślę, że tutaj wygrałem.
12: Historia wzięła górę. A tam dalej?
15: Dalej mamy karty jeszcze brązowe, które są kartami produkcji różnych surowców, tych mniej zaawansowanych, oraz karty szare, które są, oznaczają produkcję surowców takich bardziej wymagających, bardziej zaawansowanych.
12: To jest tak, że co tydzień rozpracowujecie nową grę?
15: No nie. Mamy bardzo duży, że tak powiem, zasób gier. Poza tym członkowie klubu też przynoszą swoje gry domowe, takie, których nie ma tutaj, że tak powiem, na stanie. I wtedy chętnie poznajemy nowe gry, nasze jakieś tam prywatne. Jest osoba, która uczy, jak w to grać. Natomiast wydaje mi się, że fajnie jest grać w jakąś grę wielokrotnie.
12: Przepraszam, ale kolega chyba podkradł pieniądze.
15: Tak. Właśnie tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo są tacy czasem kradzieje, którzy potrafią te pieniądze wyciągnąć. Ja tu oczywiście żartuję. Natomiast jeśli wracając do tematu, etapu, to fajnie jest jakąś grę zgłębiać. Na pierwszej, drugiej rozgrywce poznajemy zasady, uczymy się w ogóle, jak to funkcjonuje, jaka jest mechanika gry. Na trzeciej, czwartej, że tak powiem, grze, no to już wtedy wymyślamy sobie jakąś strategię, jakąś taktykę. No to może zagram pod to, albo tak, może to mi da zwycięstwo. Więc wymusza to na nas takie myślenie strategiczne, taktyczne i sprawdzamy, czy to zadziała, czy to jest dobry kierunek, czy jednak się pomyliliśmy i to nie przynosi nam żadnych profitów.
12: Tutaj po mojej lewej stronie widzę jeszcze zafoliowane gry, to co one czekają na swój czas?
15: To są gry, które są rzeczywiście mało grane, jeszcze i folia nie zdjęta.
12: Mało pociągające.
15: Nie, są tacy czasem gracze wśród nas, ja nie będę wskazywał palcem, którzy są bardzo pedantyczni i lubią, żeby to pudełko na gry było takie prawie nowe, można powiedzieć, i zachowują tą folię, mimo że tak naprawdę to pudełko już było kiedyś otwierane.
12: A czyli to takie oszustwo trochę?
15: Trochę takie oszustwo, to jest taki przesadny pedantyzm.
16: No tak, to jest gra taka dedukcyjna, detektywistyczna. Jest przyjęcie, na którym zostało popełnione morderstwo.
12: Gra... A tytuł tej gry Niepożądani goście.
16: Pożądani goście. No i każdy z podejrzanych oczywiście miał jakiś motyw, no i trzeba wymieniać się informacjami między graczami, bo kto pierwszy odkryje, kto jest sprawcą, jaki miał motyw, jakim narzędziem się posłużył, ten wygrywa, więc gracze z jednej strony konkurują między sobą, żeby być pierwszym, kto odkryje zbrodniarza, a z drugiej strony muszą się dzielić informacjami. Bo sam...
12: Czyli trzeba być takim trochę śledczym, który potrafi połączyć kropki.
16: Tak. Cała gra polega na tym, żeby wymieniając się informacjami sprzedać no takie, które może nie będą przydatne innym graczom, a uzyskać takie, które będą przydatne nam.
12: Tutaj widzę, że w plansze nie można sobie zerkać.
16: Tak. Każdy prowadzi notatki o uzyskanych informacjach i to jest bardzo tajna wiedza, którą każdy chce podejrzeć.
12: Każdy chce identyfikować sprawcę.
16: Tak. Poza tym, że potrzebujemy pomocy innych graczy, bo oni dysponują też jakimiś informacjami, musimy się to sprytnie wymieniać.
12: Czyli te karty czemu służą?
16: Tu właśnie są te informacje. Każdy gracz będzie miał część tych kart i będziemy się nimi wymieniać.
12: Zwycięża ten, który wykryje sprawcę.
16: Tak. I kto, ten, kto będzie pierwszy. Jeżeli ktoś podejmie próbę i mu się nie uda, to przegrywa, już nie może prowadzić dalej śledztwa.
12: Czyli nie można tak ryzykownych decyzji podejmować, bo się odpada.
16: Tak, trzeba być pewnym oskarżenia.
12: No, już wiem, o co chodzi. Dobrze, dziękuję bardzo.
11: Miłośnicy gier planszowych spotykają się w każdy wtorek o godzinie 17:00.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Aż 25 zespołów z powiatu bialskiego wzięło udział w przeglądzie chórów i śpiewaczy w Polubiczach. Posłuchajcie materiału Arka Michlewicza.
2: To już taką tradycją stało się, że przegląd chórów i śpiewaczy w Polubiczach to już tak na dobre zagościł w tej miejscowości.
3: Jolanta Bazylczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach. Rzekłabym, przegląd chórów i zespołów śpiewaczy w Polubiczach bardzo na dobre zagościł w tej miejscowości, ale również zagościł w sercach osób z całego powiatu bialskiego i nie tylko.
2: No właśnie, skąd zespoły?
3: Zespoły są z terenu powiatu bialskiego. Mamy również, dzisiaj gościmy dwa zespoły spoza terenu powiatu bialskiego, które również zaprosiliśmy tutaj, by wspólnie z nami świętowały ten dzień i by rozwijały kulturę lokalną, ludową i kult Matki Boskiej.
2: Pamięta pani ten pierwszy raz, jak to zaczęło się dopiero pierwsza edycja, potem druga edycja? Czy ta frekwencja była cały czas podobna jak teraz?
3: Frekwencja bywała różna. Natomiast w tej chwili ten przegląd przechodzi na pewno takie swoje świetne czasy. I zgłasza się do nas coraz więcej osób, coraz więcej chórów i zespołów śpiewaczy i z roku na rok myślę, że ten przegląd się rozwija.
2: Kto był pomysłodawcą?
3: Pomysłodawcą tego przeglądu był ksiądz Nikoniuk, który był kiedyś tutaj proboszczem tutejszej parafii.
2: Czy to jest tak, że tak jak w tym roku, tak i w poprzednich latach ten przegląd był podzielony na dwie części?
3: Tak, od początku przegląd mamy podzielony na dwie części. Wstępnie kiedyś nazywaliśmy to majowym śpiewaniem, z racji tego, że w miesiącu maju świętuje się kult Matki Boskiej i odmawia się nabożeństwo majowe. W związku z tym ta pieśń maryjna tutaj w pierwszej części w kościele polubickim, natomiast druga część zawsze odbywa się w świetlicy wiejskiej w Polubiczach, gdzie pyszny poczęstunek zazwyczaj przygotowuje koło gospodyń wiejskich w Polubiczach i tam już prezentujemy część ludową, czyli wszystkie zespoły i chóry prezentują ludowe pieśni.
2: Nie wiem, czy to padło, ale to jest przegląd ograniczony do powiatu bialskiego, czy mogą sobie przyjechać zespoły spoza?
3: Organizatorem tego przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach i Koło Gospodyń Wiejskich w Polubiczach. Natomiast jeżeli bardzo ktoś chce, to również przyjmujemy zespoły spoza powiatu.
2: A dzisiaj było ich?
3: 24.
2: Prezentowały różny poziom, tak jak zauważyłem.
3: Tak, zespoły prezentują różny poziom, ponieważ mówię, jest to przegląd zespołów i chórów śpiewaczych, czyli przyjeżdżają też zespoły śpiewacze oraz profesjonalne chóry, takie jak mogliśmy dzisiaj gościć.
2: I każdy wyjeżdża wygranym?
3: Każdy wyjeżdża wygranym, ponieważ nasz przegląd nie ma klasyfikacji konkursowej. Każdy dostaje pamiątkową nagrodę i jest uśmiechnięty, no i pysznie nakarmiony tutaj przez koło gospodyń wiejskich w Polubiczach.
2: Czy jeżeli chodzi o dobór pieśni, to wy weryfikujecie w zgłoszeniach te pieśni, które chcą zespoły zaprezentować?
3: Nie, dajemy dobrowolność i dowolność. To, jakie pieśni przygotowują chóry i zespoły, to jest ich inicjatywa i my wszystko przyjmujemy.
2: Jeszcze nie zdarzyło się, żeby coś odrzucone zostało?
3: Nie, u nas się tak nie zdarza. Nie odrzucamy, przyjmujemy, rozwijamy, przyjmujemy z ogromnym sercem, uśmiechem i radością.
2: A repertuar jest zróżnicowany, mówię o tej drugiej części, bo tutaj w kościele, no to wiadomo, ale ta druga część, która odbywa się już w świetlicy.
3: Część, która odbywa się w świetlicy, ma również zróżnicowany repertuar, a z racji tego, że są to różne zespoły ludowe, które nas odwiedzają i chóry, i również jest repertuar, który jest z pogranicza, ponieważ zespół śpiewaczy Kalina z Kostomłot prezentuje taką kulturę muzyczną pogranicza i kulturę muzyczną nadburzańską. Są również zespoły śpiewacze, które prezentują kulturę ludową tutejszą, podlaską i poleską.
2: Który to już przegląd?
3: 16.
2: Czy na 20-lecie szykujecie jakiś specjalny album, nie wiem, z przeglądem wszystkich zespołów, a może każdy po jednym utworze wykona w studio?
3: Trzeba będzie się nad tym pochylić i zweryfikować to wszystko, natomiast na 15-lecie, które było w tamtym roku, urządzaliśmy jubileusz i on był również tak odświętnie przygotowany. Mieliśmy torty i inne niespodzianki, natomiast na jubileusz 20-lecia myślę, że możemy coś zorganizować takiego, co będzie zaskoczeniem dla wszystkich i takim zwieńczeniem całości 20 lat ogromnej pracy osób z całego powiatu bialskiego oraz pracy Ośrodka Kultury w Wisznicach.
2: Na 20 lat musi być feta.
3: Myślę, że będzie. Tylko na razie zostawmy to w tajemnicy.
2: Dziękuję bardzo.
4: Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice.
2: To bardzo ważne wydarzenie w życiu gminy.
4: Tak, coroczne wydarzenie, coroczny przegląd chórów i zespołów śpiewaczych. 16 już w tym roku. Tak naprawdę w życiu gminy Urodziny też, ale w życiu polubić. To jest wydarzenie takie znaczące, bo jedyne o takim charakterze, jedyne tak szerokie, bo bywają tutaj zespoły nie tylko z powiatu bialskiego, również spoza naszego województwa. Na przykład nawet dzisiaj jest zespół z Kornicy, czyli województwo mazowieckie. Także rzeczywiście tak szerokiego przeglądu nie ma zarówno w gminie Wisznica, a w Polubicach to już zupełnie.
2: Spodziewaliście się, że od tego momentu, kiedy utworzycie takie wydarzenie, to będzie ono cieszyć się tak dużym powodzeniem?
4: Kompletnie nie. To też zaskoczenie i dla nas. Nawet przed chwilą rozmawiałem, bo gro prac tutaj robią panie z Polubic, koło gospodyń wiejskich. Ten poczęstunek dla pewnie 500 osób, które tutaj są, one przygotowują przez cały tydzień. Naprawdę to mozolna ich praca. Zawsze jest żurek doskonały, jak zawsze i w tym roku, i różnego rodzaju pierogi, które przez tydzień panie przygotowują. I rozmawialiśmy sekundę temu z przewodniczącą koła gospodyń wiejskich, która mówi, miałyśmy zwątpienie. W pewnym momencie było zwątpienie, czy warto to robić, ale jak widzimy, że przyjeżdża 25 zespołów i około 500 osób na pierogi i żurek do Polubic i przy tym pośpiewać, to naprawdę warto.
2: Jeszcze tych pierogów nie próbowałem, ale spróbuję zapewne. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, który jest prezentowany rokrocznie tutaj podczas przeglądów, czy wy czuwacie nad tym, żeby każdego roku nowe utwory były prezentowane?
4: Tutaj czuwa Gminny Ośrodek Kultury w jakiś sposób i kontaktując się z zespołami, które rzeczywiście występują, chodzi nam też, żeby nie było takiej powtarzalności utworów, bo utwory się powtarzają z roku na rok, to jest oczywiste. Zarówno w tej części ludowej, jak i w części maryjnej. I zawsze też warto podkreślić, kto był pomysłodawcą tego przeglądu. Pierwszy taki przegląd został zorganizowany z dofinansowaniem środków zewnętrznych, a później to już poszło taką kulą śniegową, kulą rozpędu. I tak spotykamy się 16 raz, 16 rok.
2: Czyli gmina już teraz sponsoruje?
4: Tak, gmina, ale przy takiej pracy pań, tak wytężonej, to naprawdę nie są to wielkie środki z jednej strony i jak widzimy wielkie zaangażowanie społeczności lokalnej, to nie możemy, wiemy, że nie możemy nie dosponsorować. Absolutnie jest to nasz obowiązek. Też cieszymy się, że tyle zespołów tutaj przyjeżdża.
2: Czyli tutaj rozumiem, że każde przygotowanie przeglądu odbywa się na zasadzie pomożecie, pomożemy.
4: No trochę tak. Trochę pomożecie, pomożemy. Myślę, że to pytanie padło pierwszym razem organizacji pierwszego przeglądu. Teraz to już pomożemy. Samo się wyraża i samo trwa.
5: Jakub Kawelina, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Polubiczach.
2: Na dzisiejszy przegląd chórów miałyście sporo do zrobienia.
5: No, bardzo dużo pracy było. Tradycyjnie przygotowałyśmy żurek i pierogi. No, pracowało dużo pańska gospodyń, także tutaj prace poszły bardzo sprawnie i no i idą sprawnie, tak jak widzimy. Ulepiłyśmy około 4000 pierogów. Są to pierogi z soczewicą i z mięsem i ruskie tak zwane, także tutaj około 4000 było.
2: Ile rąk do pracy?
5: No, około 40 osób było. No i bardzo chciałam podziękować strażakom, którzy też się zaangażowali w pomoc nam. Wlepienie nie, ale w techniczne prace, które nam wtedy ułatwiły właśnie, że tak powiem, nasze prace.
2: Strażacy gnietli ciasto.
5: Nie lepili ciasto, ale coś innego robili. Także już jest nasz 16 powiatowy przegląd chórów. Ludzie do nas wracają. Potrawy robimy zawsze tradycyjne, nie wymyślamy jakichś nowości. Po prostu ludzie jedzą to, co znają, tak? I co im smakuje. A jednak uważam, że te pierogi, ten żurek, to jednak coś, co zawsze będzie smakowało ludzi.
2: Czyli jedni przyjeżdżają na przegląd, a inni na pierogi.
5: Myślę, że tak. Po części tak jest.
6: Anna Szpura, zespół Korniczanie ze Starej Kornicy.
2: No właśnie, Kornica to przecież mazowieckie, a jednak przyjechaliście tutaj.
6: Tak, przyjechaliśmy tutaj. Od naszej gminy przyjechały 3 zespoły. Co roku przyjeżdżamy od wielu, wielu lat. Więc już co roku w kalendarzu naszym występów, no jest na pierwszym miejscu, są Polubicze.
2: Ze specjalnym repertuarem?
6: Tak, staramy się, żeby ten repertuar co roku był inny, żeby te utwory się szczególnie maryjne nie powtarzały, ale też te ludowe, które w tej drugiej części też wykonują zespoły, to też staramy się, żeby były co roku inne.
2: To który raz już uczestniczycie?
6: Ojku, 10.
2: Naprawdę?
6: Naprawdę.
2: A kto was namówił do tego, żeby uczestniczyć w tym przeglądzie?
6: To znaczy zespoły nasze z naszej gminy, Marysieńki, sąsiadeczki, występowały już, przyjeżdżały tutaj wcześniej. No, my mamy 11 lat, więc zaczęliśmy tak jak naprawdę już od pierwszego roku zawiązania zespołu, no przyjeżdżać tutaj do Polubic. Tym bardziej, że z Kornicy jest tutaj ksiądz na parafii, ksiądz Darek, więc to też jedziemy tak trochę do swojego.
2: Ale generalnie taki przegląd to jest wspaniała inicjatywa.
6: No jak najbardziej, bo przede wszystkim taki, I to jest taka przestrzeń integracyjna dla zespołów, żeby spotkać się, porozmawiać, wspólnie pośpiewać. Najpierw pośpiewać Matce Bożej w kościele, a później pobawić się na ludowo już w tej części drugiej, tutaj w Domu Kultury.
2: Często jeździcie na przeglądy chórów?
6: No, nie tyle chórów, ale zespołów ludowych dosyć często, także uważam, że jeżeli prowadzi się jakąś działalność, no to trzeba pokazywać to, co się robi.
2: Zauważyłem, że tutaj taki różny poziom jednak jest prezentowany.
6: No tak, no bo wszystkie zespoły na różnym poziomie śpiewają. Są chóry, są zespoły ludowe, są zespoły, które mają około 20 osób, ale są zespoły, które mają 3-4 osoby, więc na pewno ten śpiew jest inny, ale liczy się inicjatywa i chęci przede wszystkim, żeby wspólnie spotkać się i pośpiewać.
2: Ma to swój urok.
6: Tak, ma to swój urok, jak najbardziej, bo przynajmniej też wizerunkowo wszystkie zespoły są w różnych strojach, więc to jest piękne, kolorowe święto takie w Polubiczach.
7: Ryszard Korneluk, kierownik zespołu Echo Polesia, klubu seniora Srebrny Włos z Terespola.
2: Zespołu, który wziął dzisiaj udział w przeglądzie chórów i śpiewaczy w Polubiczach. Pierwszy raz?
7: Nie, jak się nie mylę, to chyba 8 raz jesteśmy w Polubiczach. To już co roku jest naszą tradycją, by w tym śpiewaniu tutaj majowym, jak oni to nazywają, uczestniczyć.
2: Fajna inicjatywa?
7: Inicjatywa, która pozwala wyszukiwać wiele starych, ciekawych pieśni, które są śpiewane przez wiele zespołów, które przyjeżdżają, jak tu widzimy, co roku.
2: Każdego roku przyjeżdżacie tutaj z nowym repertuarem?
7: Tak, każdego roku przygotowujemy nowy repertuar i dlatego mówię, że ten właśnie przegląd pozwala, wymusza na nas wyszukiwanie nowego repertuaru.
2: A jak by pan określił poziom pozostałych zespołów?
7: Ja myślę, że są to zespoły niezawodowe. Są to ludzie w różnym wieku i tu trzeba patrzeć na to zupełnie z innej strony. Jeden powiedział, ważne jest zaangażowanie i ta reakcja na zaproszenie, reakcja na to majowe śpiewanie. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Każdy śpiewa jak może. No cóż.
2: A jednym słowem to jest też kultywowanie tradycji ludowych.
7: Oczywiście, że tak.
2: Czy współpracujecie z innymi zespołami na przykład i wspólnie też śpiewacie?
7: To znaczy często się zdarza wspólne śpiewanie, a szczególnie utworów biesiadnych, kiedy się spotykamy z innymi zespołami w różnych okolicznościach.
2: To wasz zespół ile osób liczy?
7: Nasz zespół liczy 18 osób.
2: A istniejecie od?
7: A istniejemy od 2012 roku.
2: W przyszłym roku 15-lecie?
7: Tak.
2: Będzie impreza.
7: 15-lecie i będzie impreza na pewno.

0: Organizatorem wydarzenia była gmina Wisznice, tamtejszy gminny ośrodek kultury oraz starostwo powiatowe. Sonic Explosion to młody, energetyczny zespół rockowy stary z pola. Skład grupy tworzą Maciej Badalski, wokal, Bartek Bielak, gitara oraz Kacper Kosiński, bas.
1: Kacper Kosiński, basista Sonic Explosion.
2: Maciej Badalski, wokalista.
3: Bartek Bielak, gitarzysta zespołu Sonic Explosion.
4: Sonic Explosion, ale nie w pełnym składzie.
3: No brakuje naszego perkusisty Arkadiusza Rydza.
4: Czyli w czteroosobowym składzie gracie.
3: Dokładnie tak.
4: Pojawił się wasz pierwszy singiel na YouTubie. O ile dobrze zauważyłem, to tam chyba coś około 3000 wyświetleń jest?
3: No już niecałe 3000 są.
4: Zaczynamy od tego, od genezy powstania Sonic Explosion, bo mi to się od razu kojarzy z grą Sonic. Rozumiem, że tu fan gry Sonic pojawił się i lubił tą eksplozję robić w grze i stąd nazwa Sonic Explosion.
2: Nazwa zespołu powstała spontanicznie, a z grą nie ma nic wspólnego. Przyjęło się tak, pasowało. Chcemy grać mocną muzykę. Rozgrzewa każde serce, więc myślę, że ta nazwa bardzo dobrze pasuje do naszego zespołu.
4: Kto pisze teksty? Bo dopiero zaczęliście, rozumiem, raczkować. Pierwszy kawałek się pojawił, ale gdzieś tam już macie opracowane kolejne, żeby taką całą płytę stworzyć?
1: Mamy sporo. Już to jest ponad 6 kawałków. Znaczy, no w sumie zależy, dla kogo to jest sporo, nie? Nasz wokalista pisze teksty. Pomagamy sobie wszyscy nawzajem. W sumie tak naprawdę wszystko tworzymy razem.
4: Kto wymyślił to, żeby akurat w takim, a nie innym składzie powstał zespół?
3: Grzesiek z Last of Kind do mnie napisał i pomyśleliśmy...
4: Żeby była jasność, Last of Kind to jest inny zespół.
3: Tak. Był projekt, który przygotował Łukasz Pogorzelski. Projekt, który nazywał się Bardzo Młoda Kultura. I Grzesiek do mnie napisał, bo uczymy się w tej samej szkole i znaliśmy się już. I znałem Maćka, bo on chodził ze mną na schole w Terespolu. Graliśmy w kościelnym zespole takim. I na początku Maciek na klawiszach miał grać, bo wtedy przychodzi jeszcze mutacja głosu.
4: Rozumiem, że już jesteś po mutacji.
2: Dokładnie tak, jestem po mutacji i się z tego bardzo cieszę.
4: Ktoś pomyślał sobie, ten gra na gitarze, ten gra na klawiszach, ten na perkusji i tak to się zaczęło. Chodzi mi o to, w jaki sposób organizowaliście całą kapelę.
1: Właśnie chodzi wszystko, kręci się wokół tego projektu Bardzo Młoda Kultura. W skład tego wchodziły 3 zespoły, które powstały z młodzieży, która brała w tym udział. Ja byłem, nie znałem się z chłopakami jeszcze, tylko przez inne osoby z innego zespołu się poznaliśmy i przez jeden koncert, który był organizowany na WOŚP chyba 2 lata temu. Wtedy się pierwszy raz zobaczyliśmy i od tamtej pory złapaliśmy taki kontakt. Chłopakom brakowało basisty, ja grałem. I tak to się zaczęło.
4: Pierwsza próba i poszło.
1: Tak, zgadza się.
4: Wracamy do tych utworów, bo na razie macie jeden opracowany. Co teraz dalej? Na jednym nie można kończyć kariery. Nie można być gwiazdą jednego utworu.
3: Dokładnie tak. Ale my już na przykład cały czas coś komponujemy. Nawet po wywiadzie już zbieramy się na próbę i lecimy dalej tworzyć nowe kawałki. Już mamy, myślę, że 6-7.
4: No dobra, ale zanim ten utwór, który został opublikowany na YouTubie, to wcześniej daliście go do odsłuchania komuś znajomemu. Nie wiem, kto był tym pierwszym recenzentem, który powiedział, dobra, okej, okay, jest fajny kawałek, możecie go publikować.
2: Gramy łącznie od roku, więc na koncertach głównie graliśmy i covery, i swoje kawałki, więc publika, która z nami była, mogła go...
4: Czekaj, powiedziałeś, że swoje kawałki graliście, czyli wy macie ich więcej opracowanych, a nie tylko ten jeden, który został opublikowany i ma teledysk.
2: Dokładnie tak. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to niedługo będzie album.
4: No dobra, to gdzie jest reszta utworów? Bo na YouTubie tego nie ma.
1: Gramy je na koncertach i są w trakcie nagrywania.
4: Czyli wersje studyjne, takie już dopracowane, mastering zrobiony, to dopiero opublikujecie na przykład na Spotify, jak już wszystko będzie ogarnięte.
1: Tak, po prostu trzeba dopiąć wszystko na ostatni guzik i w tym momencie wypuścimy po kolei kawałki.
4: Czy muzycznie wszystko już macie dopięte na ostatni guzik równie?
1: Tak, właściwie to na próbach zgrywamy się i próbujemy jak najbardziej zgrać się i dopieszczać to, żeby coraz lepiej to brzmiało i w momencie kulminacyjnym zaczniemy nagrywanie, tak już na poważnie, bo sety są nagrane.
4: No dobra, to teraz porozmawiajmy o waszym stylu. Czy on będzie zmienny?
3: Myślę, że na pewno. Będziemy próbować cały czas, bo cały czas szukamy swojego stylu. Myślę, że będziemy próbować komponować na razie na ten moment w różnych stylach i potem zobaczymy, w jakim stylu najlepiej się czujemy. I myślę, że na pewno coś się zmieni jeszcze.
4: Czyli chcecie taki własny styl muzyczny opracować? Bo ja na przykład wiem, kiedy kiedy Ladypunk gra, wiem, kiedy Manam gra, bo oni charakterystyczne dźwięki mają. Tak samo Kombi wyróżnia się swoimi dźwiękami. Chcecie dojść do takiego dźwięku, który będzie akurat was wyróżniać? Może, nie wiem, gitara, może, nie wiem, klawisz, może perkusista będzie solówki takie wprowadzał, że każdy będzie wiedział, że to chyba właśnie ten zespół Sonic Explosion będzie teraz zaczynał grać.
3: Myślę, że na pewno. Myślę, że zrobić coś takiego, żeby każdy na równo był traktowany. Czyli na przykład jak na pewno w jakimś kawałku bas, żeby solówkę miał jakąś, że gitara, nawet popisać się klawiszem jakimś, w którym na przykład w Nie Jestem Sobą jeszcze nie ma, ponieważ stwierdziliśmy, że zrobimy typowo gitarowo to. Ale na pewno będziemy coraz więcej czegoś nowego dodawać i z większą pasją do tego podchodzić.
5: Nie jestem sobą, inną osobą.
4: Nie jestem sobą w bólach powstawało?
2: Czy powstawało w bólach? Nie. Zrodził się pomysł, powstały nowe wersy, nowe linijki, nowe zwrotki, powstał refren i jest to tekst, który opowiada o czymś swoim, wiadomo. Czy w bólach powstawał? Nie.
4: Porozmawiajmy o tych kawałkach, które gracie na koncertach, a jeszcze nikt ich nie słyszał na platformach elektronicznych. Więc co tam jest?
1: Nienawidzę cię, piosenka z mocnym tytułem, ale no w sumie brzmi równie mocno. Jest Bądź przy mnie, to jest delikatniejszy utwór. Bez ucieczki, to jest dosyć wesoło brzmi, ale tekst jest dosyć smutny. I czego mi brakuje? Złamane serce nazywa się najnowsza nasza piosenka. Już na dwóch koncertach publika miała okazję usłyszeć. Jest to chyba do tej pory najcięższy utwór.
4: Bardziej pod Metallicę czy pod Cannibal Corpse podchodzi?
1: Myślę, że podchodzi pod Sonic Explosion.
4: Czyli własny styl, ale mocny. Będziecie zapraszać innych muzyków do siebie gościnnie albo może powiększać skład? Czy już jesteście zamkniętym składem, już nic więcej nikogo nie przyjmujecie nowego?
3: Czy myślę, brakuje nam jeszcze gitarzysty.
4: Gitarzysty solowego czy basowego?
3: Rytmicznego, bo ja na solówkach gram.
4: Nie. Jeżeli chodzi o te kawałki, które gracie, kto pisał teksty?
6: Maciek.
4: To jak jest z powstawaniem tych tekstów? Nie wiem, siadasz wieczorem przed kominkiem i wymyślasz teksty, czy siadasz przed komputerem, albo nie wiem, bierzesz książkę, myślisz.
2: Miejsca konkretnego na tworzenie nie ma, ale jeżeli jest pomysł, brnie się w ten pomysł z całą siłą. Jeżeli już jest jakieś słowo, to dochodzi do tego wers, dochodzi do tego cała zwrotka, cały refren i powstaje piosenka.
4: Jeżeli chodzi o sam teledysk, wiem, że to była wygrana w jednym z konkursów. Ktoś wam to zrealizował, czy własnym sumptem to realizowaliście?
1: To była część projektu Bardzo Młoda Kultura. Przyjechał do nas aktor, reżyser Wojtek Andrzejuk. On zajmował się, był takim koordynatorem. To było robione w ramach warsztatów filmowych, na których młodzież, która nie zajmuje się muzyką, a brała udział w tym projekcie, miała szansę wystąpić w naszym teledysku i złapać coś, na przykład jakby ktoś chciał w przyszłości zostać aktorem, no to już by mógł coś wrzucić do portfolio.
4: Dlaczego wy? Bo akurat co wam się trafiło, że Młoda Kultura był projekt i to dla was ten teledysk realizowano?
1: No bo my mamy gotowy kawałek, tak naprawdę. Reszta zespołów jest w trakcie tworzenia swoich kawałków. My po prostu wyrwaliśmy się piersi, bo mieliśmy gotowy już produkt do zrobienia.
4: No dobra, to już macie ten tak zwany feedback. Jakie są opinie znajomych?
2: Znajomi są zachwyceni.
3: Ja na przykład nie słyszałem żadnej złej opinii. Myślę, że przyjmuje się dobrze wszystko. W szkole na przykład do mnie już mówi, że fajnie. Nie spodziewali się na pewno, że zobaczą nas w ogóle na YouTubie i innych portalach.
1: Ja słyszałem akurat, że opinie są podzielone, no bo nie każdemu można dopasować, nie każdy lubi taki styl muzyki, ale zdecydowana większość, przynajmniej w twarz, nam mówi, że jest w porządku.
4: No a jak graliście koncerty, to też zbieraliście chyba opinie. Najlepszym dowodem na to jest, nie wiem, bisowanie. Były bisy? Czy jeszcze nie?
1: No było. Za każdym razem, każdy koncert, no to publika chce, żebyśmy coś jeszcze dołożyli na koniec. Najczęściej to jest właśnie piosenka Nie Jestem Sobą, bo jest najbardziej rozpoznawalna przez ten teledysk. No i ludzie raczej się przy tym bawią, no bo na koncercie to brzmi troszeczkę inaczej, bo gramy troszeczkę mocniej, troszeczkę bardziej energicznie, a sam teledysk i nagranie studyjne, no nie ma co się oszukiwać. Nie zdążyliśmy tego tak zrobić na maksa, bo to trwało 2 dni tak naprawdę, nie? Bo też z projektu wynikało to, że mieliśmy załatwionego takiego pana Tomasza Oleszczuka i u niego w studiu w domu w sumie nagrywaliśmy i to było bardzo szybko i no coś z tego powstało, na pewno nie klapa.
4: Rozumiem, że teraz te utwory będziecie, nie wiem, za własne pieniążki realizować, jeżeli chodzi o nagrania studyjne, czy będziecie gdzieś, nie wiem, może jakiś projekt pisać kolejny?
1: Jeżeli będzie taka szansa, to fajnie by było skorzystać z czegoś takiego, jak pan Łukasz wraz z całym tutaj ministerstwem czasem ogarnie to, to będziemy na pewno z tego korzystać. A na ten moment to działamy na własny koszt. W sumie, mimo to, że jesteśmy w większości niepełnoletni, nie mamy możliwości zarabiania swoich pieniążków, to jakoś staramy się.
4: Domniemam, że tutaj Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Terespolu mocno Was wspiera.
3: Dokładnie tak. Mamy duże wsparcie od Łukasza, od pani dyrektor, od dużo ludzi.
4: Udostępniają Wam salę, rozumiem, i możliwości, nie wiem, czy próbnych takich nagrań studyjnych?
2: Takiej sali własnej to nie mamy, ale aktualnie próby odbywają się między innymi u kolegi, u Bartka i również...
1: Pozdrawiamy rodziców.
2: Pozdrawiamy rodziców oraz liceum ogólnokształcące w Terespolu.
4: To porozmawiajmy o Waszych marzeniach na przyszłość.
2: No, na przyszłość na pewno chcielibyśmy coraz więcej koncertować, co się wiąże z tym więcej kawałków, więcej piosenek, więcej riffów, solówek i myślę, że to jest strona, w którą chcielibyśmy brnąć.
1: Mi się marzy trasa koncertowa po całej Polsce, może i po świecie, i stadiony pełne ludzi, fanów, publiki, którzy krzyczą Sonic, Sonic, Sonic.
4: Czyli rozumiem, że już tej nazwy będziecie się trzymać i już do zmiany nazwy nie dojdzie.
3: Raczej nie.
4: Zespół Sonic Explosion, teraz polski zespół zresztą, jeszcze wciąż nieśmiały, jeszcze mało wygadany, bo mało tych wywiadów na razie udzielili, ale wszystko jest na dobrej drodze. Więcej kawałków, więcej wywiadów, będziecie rozgadani. Poczekamy na tą Waszą pierwszą płytę. A spodziewacie się takiego terminu pierwszej płyty?
1: No, ciężko powiedzieć, ale w przyszłym roku może się uda.
4: No to będziemy kibicować. Dzięki za rozmowę.
1: Proszę bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
6: Dziękujemy.
0: Z zespołem rozmawiał Arek Michlewicz. Na scenie hip-hopowej wyróżniają się swoją autentycznością i kreatywnością. Chodzi o młody zespół Nonsense Studio z Białej Podlaskiej. Rozmawia Arek Michlewicz.
4: Zespół Nonsense Studio. Może zacznijmy od tego, skąd się wzięła nazwa. Nonsense, bo któryś z Was nadużywał tego słowa?
7: Mikołaj Tokarski. Nie. Jest to bardziej spowodowane tym, że chcemy robić muzykę troszkę niezdefiniowaną, nie wpisywać się w żadne ramy i być po prostu wolnymi artystami, którzy będą robić to, co chcą.
4: A kto wpadł na pomysł, żeby założyć grupę?
8: Antoni Lewczuk. Na pomysł wpadł Mikołaj jakiś czas temu już, mniej więcej rok temu. Na początku miała być to działalność jakby ogólna, miały być to zarówno treści na YouTubie, na innych mediach społecznościowych, muzyka, a teraz jest to w sumie głównie muzyka.
4: No to jaki gatunek muzyczny i dlaczego akurat ten?
7: Dlaczego rap? Bo taki właśnie tworzymy, ponieważ słuchamy na co dzień, oddychamy tą muzyką od najmłodszych lat, ja z Antkiem przynajmniej słuchamy, wychowywaliśmy się na tym, na różnych artystach, bardziej tych nowoczesnych i bliższym naszemu sercu niż oldschoolowym brzmieniem, chociaż te też się zdarzają i dlatego właśnie tworzymy taką muzykę, jakiej po prostu słuchamy.
4: Ale to kim się inspirujecie dokładnie?
7: Szczerze nie mamy jednego wzorca, za którym podążamy, tylko to trochę wychodzi naturalnie. Dużo znajomych też nam mówi, że słychać w nas inspirację niektórymi artystami i jak mówią nam takie skojarzenia, z którym artystą rapowym czy hip-hopowym ogólnie muzyka ta się kojarzy, to zgadzamy się, bo takich artystów słuchamy i wydaje mi się, że wychodzi to bardziej podświadomie niż świadomie.
4: Dobra, to kto pisze teksty?
8: Teksty piszemy wszyscy, właściwie kto jest akurat w danej piosence, ten pisze tekst. Staramy się często też teksty pisać jakby razem, w sensie jeżeli ktoś ma refren, na przykład brakuje wersu, to myślimy wszyscy naraz, jak ktoś nagrywa i czegoś zabraknie, też wszyscy naraz myślimy, więc to jest zwykle taka praca bardziej grupowa trochę, ale też często na przykład ja gdzieś pójdę na spacer i piszę do Mikołaja, że mam taką i taką linijkę i co o tym sądzi, co z tym robimy, więc głównie piszemy właśnie wszyscy naraz tak naprawdę.
7: Jedna osoba wychodzi z inicjatywą, zazwyczaj napisanie jakiegoś tekstu, zwrotki czy refrenu, ale potem wysyłamy tekst dany na grupę i następują konsultacje, co w nim poprawić, co komu pasuje, co nie, co jest może zbyt kontrowersyjne, co pasuje do tego utworu, co nie. Dlatego cała grupa Nonsense Studio, ci nawet, którzy nie są w numerze, sugerujemy się ich preferencjami i ich zdaniem.
4: A jeżeli chodzi o kompozycję muzyczną?
7: Jeśli chodzi o kompozycję muzyczną, to zajmuje się tym nasz dobry kolega Mikołaj Siluk, pseudonim Pablo N. Buddha na YouTubie. On robi bity, on zajmuje się produkcją i miksem tych utworów, dlatego brzmią tak dobrze albo nie dobrze.
4: Dobra, to gdzie Was można usłyszeć? Macie swój kanał na YouTubie, macie swój kanał, nie wiem, na Spotify?
7: Mamy kanał zarówno na YouTubie, gdzie pojawiają się klipy i oczywiście muzyka i oczywiście też na Spotify'u, gdzie można słuchać nas na bieżąco. Na YouTubie też oczywiście na bieżąco, ale Spotify wydaje mi się dla naszego pokolenia jest taką najwygodniejszą formą konsumowania skomponowania muzyki.
4: To jeżeli chodzi o same tworzenie utworów własnych, bo ich macie już trochę, tak? Ile stworzyliście, a ile ich jeszcze w szufladzie dojrzewa?
7: Na obecną chwilę mamy wypuszczone numery gotowe do odsłuchu 3 w internecie, a w szufladzie jest jeszcze, wydaje mi się, na oko licząc 6-7, także szuflada jest pełna, tylko kwestia dopięcia szczegółów w tych utworach, bo chcemy, żeby były jak najlepsze na nasze warunki i żeby spełniały przede wszystkim nasze wymagania, bo kierujemy się tym, żeby muzyka, którą robimy, przede wszystkim podobała się nam, oczywiście też widzom, ale jeżeli my nie jesteśmy zadowoleni z jakiegoś projektu, z jakiegoś utworu, to absolutnie tego nie wypuszczamy, tylko dopinamy to do takiego poziomu, żeby był to satysfakcjonujący poziom.
4: A jeśli chodzi o samo publikowanie utworu, to kierujecie się opiniami znajomych? Jak to jest?
8: Kierujemy się opiniami znajomych. Bardzo często, gdy piosenka jest już gotowa, podsyłamy, czy to właśnie znajomym moim, znajomym Mikołaja, naszym wspólnym. Jakby próbujemy jak najwięcej uzyskać odpowiedzi, czy dana piosenka im się podoba, czy jest w porządku, czy może coś zmienić. I zwykle po takim tygodniu osłuchania się z piosenką już jest ona wypuszczana lub nie wypuszczana, jeżeli okazało się, że nie jest na tyle dobra, jak myśleliśmy.
4: A bywa, że znajomi każą wam coś poprawić w danym utworze?
7: Tak, tylko bardziej nie jest to, nie powiedziałbym, że każą, tylko sugerują, żeby coś poprawić, bo mamy różnych znajomych, którzy słuchają różnej muzyki, nie tylko hip-hopu, i my też mamy w tej naszej cudzysłowiowej szufladzie utwory mniej rapowe, bardziej rapowe. Krążymy wokół ogólnie rapu, ale różnie rozumianego i często mają jakieś sugestie, ale jak to się mówi, ile ludzi, tyle opinii, i próbujemy z tych naszych wszystkich znajomych wyciągnąć jakąś średnią, i jeśli jakaś sugestia się powtarza przez parę osób, to już wiemy, że to mamy poprawić w tym numerze.
4: A o czym śpiewacie? Albo o czym lubicie śpiewać?
7: Bardzo dobre pytanie. Naszym założeniem jest po prostu hip-hop, moim zdaniem to jest autentyczność, chociaż zdarzają się numery, gdzie ta fikcja literacka poniesie nas za bardzo, ale ogólnie muzyką się bawimy i tymi tekstami też. Na razie zwracamy uwagę na to, żeby były dobrze złożone sylabowo, żeby były rytmiczne przede wszystkim, wpadające w ucho, a jakość czy głębsze tematy naszych tekstów przyjdą, wydaje mi się, z czasem, i na razie nawijamy o tym, co chcemy. Nie mamy jednego kryterium, wokół którego krążymy.
4: A kolega, który tworzy wam te bity, to jest tak, że wam prezentuje bit i często zdarza się, że słowa do tego powstają spontanicznie?
7: Absolutnie tak. Zdarzyło się już tak parę razy, że poszliśmy do kolegi do studia, po prostu puścił bit, zaczęliśmy do niego freestylować i słowa same nakładają się na usta, można tak powiedzieć. I jak też wydaje mi się, to jest tak, że jeśli jest dobry bit i jeśli pasuje nam, to tekst pisze się w mgnieniu oka i jest zdecydowanie łatwiej napisać tekst pod dobry bit niż pod słaby bit. I tak, bardzo dużo. Często tekstów powstaje spontanicznie, a nawet jeśli nie tekstów, bo często te freestyle są poszatkowane, są rzeczy, których nie można wrzucić, a są rzeczy, które trzeba wrzucić, ale jakiś zarys numeru na pewno powstaje spontanicznie. Wtedy przy pierwszym odsłuchu.
4: No to właśnie, jak taki spontan powstaje, to co, szybko wyciągacie telefon i go nagrywacie?
8: Ja powiem tak, że połowa, jak nie więcej, moich jakichś utworów powstała poprzez właśnie freestyle do bitu i bardzo często mam tak, że albo od razu zapisuję, albo nawet nie, ponieważ często zdarza się, że coś we freestylu jest na tyle dobre, na tyle się wkręci w głowę, że minie tydzień i dalej to pamiętam, dalej jestem w stanie to zarapować, ale bardzo często również zdarza się na przykład, że pod wpływem jakiejś chwili, pod wpływem emocji mam ochotę napisać jakiś tekst, wtedy piszę praktycznie cały tekst bez żadnego bitu, znajduję jakiś bit, który mi pod to pasuje i ewentualnie coś zmieniam i tak powstaje w sumie większość utworów.
4: To żeby tak pisać to, co czasami, nie wiem, może gdzieś tam wieczorem sięgacie po poezję i żeby mieć potem inspirację, żeby łatwo te teksty przychodziły, to tym się posiłkujecie? Jakie wasze zainteresowania są?
7: Moim zdaniem ja też troszkę zainteresowałem się freestylem i walkami freestyle'owymi. Jeśli jestem na studiach w Lublinie, bo teraz tam studiuję, zapisywałem się na walki, bitwy freestyle'owe i troszkę...
4: Udało się zająć pierwsze miejsce?
7: Nie udało się zająć pierwszego miejsca, ale jestem na satysfakcjonującym mnie poziomie, na który nie sądziłem, że kiedyś wejdę, i przede wszystkim, żeby nauczyć się freestyle'ować, czy mieć inspirację do tekstów, przede wszystkim moim zdaniem trzeba bardzo dużo słuchać. My oddychamy tą muzyką, jakim jest rap, hip-hop i ogólnie muzyką.
4: A też bardzo dużo czytać?
7: Czytać, ja nie czytam aż tak dużo, jakbym chciał, ale czytam, co na 100% pomaga. Tak samo oglądać filmów z napisami i przede wszystkim też rozmawiać, też wiedzieć, co się dzieje na świecie i w naszym otoczeniu, i po prostu chłonąć wszystko, co się da, i to bardzo pomaga, żeby mieć po prostu otwartą głowę i wtedy słowa same przychodzą.
4: A bywają zabawne teksty?
8: Bardzo często bywają zabawne teksty. Bardzo często, kiedy ktoś prezentuje swoją zwrotkę, to zdarza się, że po prostu nie możemy ze śmiechu, jest 10 minut śmiechu. Raz zdarzyła się sytuacja, że kolega bardzo długo siedział nad pewnym tekstem, po czym jak nam go przedstawił, no to żart ten żyje w naszej grupie do dzisiaj po prostu i już nawet zdążyliśmy nagrać pełnoprawną piosenkę o samym tym żarcie, więc to się zdarza bardzo często i bardzo często te teksty również ostatecznie wchodzą do piosenek, bo są po prostu tak zabawne i tak charakterystyczne, że podobają się po prostu każdemu nawet ze względu na tą warstwę humorystyczną.
4: To jeżeli chodzi o te wasze utwory, to je rejestrujecie normalnie w ZAX-ie, czy jak to jest?
7: Wrzucamy je na Spotify przez dystrybucję, którą wykupujemy regularnie, przez co mamy pełne prawo do tego kawałka i wszystkie...
4: To wam gwarantuje prawa autorskie, tak?
7: Tak, w 100% gwarantuje to nam prawa autorskie i dzięki temu też mamy zyski z tego numeru, jeśli go wypuścimy. Na razie nie są duże, ale małymi kroczkami.
4: No właśnie, pracujecie cały czas nad promocją, żeby to gdzieś w social mediach promować. Jak działacie?
8: Tak, pracujemy nad tym. Często właśnie przed finalnym wypuszczeniem kawałka tydzień albo dwa tygodnie promujemy go na mediach społecznościowych, na Instagramie, na TikToku. Znajomi też często jakoś to promują, wstawiają na swoje media, więc zawsze przed wypuszczeniem piosenki jest ten tydzień takiej ciągłej promocji, tydzień, dwa tygodnie i dużo to daje moim zdaniem, ponieważ na naszych kawałkach mamy wyświetlenia no, o wiele lepsze niż na jakichś innych treściach, które wstawiamy, więc daje to na pewno dużo.
4: Powiedzieliście wcześniej, że trzy utwory są opublikowane, natomiast sześć dojrzewa albo może jest jeszcze doszlifowywana, czyli tak naprawdę macie materiał na całą płytę.
7: Mamy materiał na płytę. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to płyta, czy epka, czyli troszkę mniejszy materiał, który wypuścimy, ale na pewno na horyzoncie jest płyta, jest większy projekt, żeby wypuścić więcej numerów naraz i żeby było to przyjemne do słuchania na co dzień.
4: No to teraz kwestia koncertów. Były już koncerty, czy wszystko przed wami?
7: Jeszcze przed nami. Przede wszystkim teraz te miesiące będą kluczowe, czyli już końcówka maja i czerwiec. Mamy w planie dopiąć wszystko, jeśli chodzi o nadchodzącą płytę, czy też epkę, czy album, jak zwał, tak zwał. I latem są na horyzoncie propozycje koncertów na lokalnych imprezach i no byłoby to spełnienie marzeń i liczymy, że to się stanie, ale trzeba do tego włożyć ciężkiej pracy i pomaga trochę talent i przede wszystkim też promocja dobra.
4: To, żeby się sprawdzić przed większą publicznością, organizujecie w domu takie małe kameralne koncerty dla znajomych?
8: Nie zdarzyło się jeszcze. Jak już, to często zdarzyło się na jakichś imprezach wziąć mikrofon i coś, albo nawet na freestylować, albo zagrać jakiś kawałek, ale tak, żeby coś zorganizować faktycznie, to jeszcze się nie zdarzyło, ale jak już się wydarzy jakiś koncercik, nawet malutki, to no, na pewno będzie to spełnienie marzeń, żeby wyjść na scenę, zarapować swój kawałek, który w 100% został stworzony przez nas i na pewno byłoby to coś wspaniałego, a nie jest to wcale takie odległe, więc byłoby to na pewno świetna sprawa dla nas.
7: I zobaczyć chociaż jednego fana pod sceną, który zna choć jeden numer i rzeczywiście jara się tą muzyką tak samo jak my.
4: Na ten rok macie jakieś takie szczególne plany?
7: Tak, przede wszystkim, tak jak mówiłem, chcemy dokończyć, zrobić płytę, żeby mieć przynajmniej te 10-12 numerów.
4: To jest ten plan na ten rok?
7: Tak, to jest plan na ten rok, na najbliższy czas. Jak wyjdzie, zobaczymy, ale staramy się, żeby to było w jak najkrótszym odstępie czasu. I w wakacje chcemy zagrać pierwszy koncert.
4: Zdradzicie miejscówkę?
8: Miejscówki jeszcze chyba nie możemy, bo nie możemy.
4: Nic pewnego.
8: Tak, jeszcze nic pewnego. Ja powiem od siebie, że na ten rok ja jestem na przykład no, w ciągu muzycznym praktycznie od początku, ponieważ jak nie tworzę własnych utworów, tworzę tutaj z chłopakami, tworzę z innymi kolegami, a obecnie to jestem na etapie tworzenia w ogóle dwóch projektów, bo tworzę projekt tutaj z chłopakami, tworzę jeszcze jeden mixtape z kolegą, więc na pewno to są jakby plany na ten rok, to jest po prostu tworzyć cały czas cokolwiek, ale na pewno tutaj z chłopakami właśnie w Nonsense Studio jest jakby to najbardziej rozbudowane, są największe plany, największe możliwości i na pewno na tym się skupiamy teraz najbardziej.
4: Na razie jesteście duetem, oprócz tego kolega wam bity tworzy, natomiast czy macie w planach albo w ogóle tego nie bierzecie pod uwagę, żeby rozszerzyć skład zespołu?
7: Na razie wydaje mi się, że ci, którzy robią to najlepiej, to jesteśmy my we dwóch i jeszcze jeden kolega Dominik, którego serdecznie pozdrawiamy, który jest też już na jednym numerze, ale nie mógł dzisiaj z nami być. Jest też na horyzoncie i działamy głównie we trójkę, ale jeżeli ktoś...
4: Czyli nie duet, a trio.
7: Tak jest i tak, chcemy przede wszystkim działać w trio, ale jesteśmy otwarci, jeśli inni przyjaciele Nonsense Studio chcieliby z nami nagrać, to jak najbardziej jesteśmy otwarci i zapraszamy.
8: My też jakby nie wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli ktoś jest na przykład, załóżmy, ma trochę lepsze wyświetlenia, no to będziemy chcieli zrobić piosenkę z nim, tylko najczęściej to są po prostu nasi koledzy, nasi jacyś znajomi, no bo tak się to zaczęło i tak jakby tworzymy to, wszystko co tworzymy wychodzi właśnie z tego, że spotykamy się u kogoś, coś robimy sobie i pojawia się pomysł na jakiś kawałek.
4: Czyli gdzieś tam, rozumiem, z tyłu głowy macie, żeby ktoś was większy zauważył i zaprosił do któregoś utworu. Teraz takie duety, różne miksy artystów są dosyć modne.
7: Oczywiście, przychodzi mi na pierwszą myśl z undergroundu BSK Boys, którzy bardzo się wybili ostatnio. Mnóstwo jest takich ich duetów, nie wiem czy można nazwać to boys bandem rapowym, ale troszkę też. I na pewno wydaje mi się teraz jest trudniej niż te 10-15 może lat temu, ponieważ jak ja jeszcze chodziłem do szkoły, nie było to aż tak popularne, do szkoły podstawowej, ale teraz czy na studiach, czy w klasach, nie ma chociaż jednej osoby, która nie zajmowałaby się muzyką, czy rapem, czy jakąś inną. Jest to naprawdę, jest duża konkurencja, jest to naprawdę powszechne wśród naszego pokolenia, żeby robić to, ponieważ no jest to fascynujące, jest to nasza miłość, można powiedzieć.
4: Skoro studiujesz, powiedziałeś, w Lublinie, to co, muzyka?
7: Nie, studiuję hispanistykę, język hiszpański i kulturę.
4: A czemu nie muzyka?
7: Muzyka, chodziłem do szkoły muzycznej. Też to nie jest tak, że jesteśmy świeżakami totalnie, takimi rapowymi, wychowani też tylko na tej muzyce, ale właśnie ja z kolegą Dominikiem mamy zaplecze muzyczne, chodziliśmy do szkoły muzycznej, Dominik teraz jest już na drugim stopniu i będzie szedł do Akademii Muzycznej, więc nie jest to takie bardzo uliczne, jakby się mogło wydawać, ale moim zdaniem takie zaplecze bardzo pomaga, a nie przeszkadza, ale tak.
4: No więc zespół Nonsense, zespół raperski, który no na razie jeszcze można powiedzieć, że debiutuje. 3 utwory na social mediach, w platformach muzycznych. No i będzie o was pewnie słychać, skoro macie przygotowanie muzyczne dopracowane. Także dzięki za rozmowę i życzę powodzenia, a na zakończenie kilkusekundowy fragment waszego utworu. Dzięki za rozmowę.
7: Dziękujemy bardzo.
8: Dziękujemy serdecznie.

0: Utwory grupy charakteryzują się introspektywnymi tekstami oraz oryginalnymi bitami. Zdzisław Marczuk to jeden z najstarszych w powiecie bialskim muzyków ludowych. Jego instrumentem, z którym spędził niemal całe życie, są skrzypce.
1: Próba skrzypek udała się. Jeden z najbardziej znanych skrzypków w całym chyba powiecie bialskim, a nawet może i województwie, prawda? Czy fałsz?
2: Zdzisław Marczuk. No nawet w województwie bialskim, nawet i w kraju też znany jestem. Od 1988 roku to jeżdżę co roku do Kazimierza, no to mnie wszyscy znają na ten festiwal. I tam zdobywam te nagrody i baszty i wszystko. To już każdy mnie zna.
1: I słyszałem, że również pan własny język nut opracował.
2: Nuty to takie, ja nazywam dziecięce nuty, takie, to jeszcze dzieciom tak mówię, żeby było śmiesznie, to mówię takie hebrajskie nuty, że tak zapisuję, bo jak jakieś dziecko, co nawet jeszcze nie trzymało skrzypiec w rękach i ja podążam do tego tak, żeby to ono zagrało od razu. A jak dziecko zagra od razu, mu uda się zagrać, no to w ten czas nabiera chęci do grania. No ale żeby zagrało, no trzeba no coś tam pogadać, powiedzieć o tych skrzypkach i takie nutki zapisuję. A jakie ja nutki zapisuję? Zapisuję, który palec i która struna. W górze takie dwie linijki. W górze to oznaczam struny. Jak pierwsza struna, to będzie jedna połeczka, jak druga, to dwie, i jak trzecia, to trzy, a czwarta, to cztery. A pierwsza to struna, to jest E, odcięty. No i teraz tak, jak którym palcem, bo tylko czterema palcami się gra na skrzypcach. No to zapisuję, aha, pierwszy palec i na pierwszej strunie, albo na pustej strunie. Jak pusta struna, to piszę u góry 0, a u dołu 1. Czyli tak, czyli pusta struna, pierwsza.
1: To ja to już się pogubiłem, ale jeszcze no, trzeba wiedzieć, gdzie ten palec umiejscowić, w sensie takim, że im bliżej tutaj, gdzie pan smyczkiem przeciąga, to inny dźwięk wydaje.
2: A nie, no to inny dźwięk wydaje, jak się palcami przydusza, bo to nie ma klawiatury.
1: No właśnie, trzeba wiedzieć, w którym miejscu ten palec umieścić.
2: No, takie główne dwa miejsca to oznaczam. Biorę korektorem, takie robię kreskie w jednym miejscu i w drugim miejscu, czyli na pierwszy palec robię kreskie i na trzeci palec robię kreskie. To nawet i zauważyłem, nawet i w internecie, to robią takie kropeczki dla małych dzieci też. Bo to, no, to trzeba kombinować. I w ten czas tak. Mówię,
1: no że... właśnie, bo ja jeszcze na początku nie powiedziałem, że pan sam te skrzypce produkuje.
2: To skrzypce sam, jak to już moje 18 skrzypce są.
1: 18 skrzypce.
2: 18, tak.
1: Piękne brzmienie, to jak pan dobiera drewno do tego?
2: Drewno to dobieram tak. Trzeba było najpierw te drewno zgromadzić. No to, bo ono musiało wyschnąć, przez to musi trochę poleżeć. To nie tak, że od razu z serowego się robi. Serowego to i tak i nie będzie grać. I tak on, no, jeszcze jak się zrobi, to po prostu mówi się, że to są surowe skrzypce. To jeszcze nie nabierają dźwięku. Jak jeszcze pograją trochę, to dopiero nabierają dźwięku. A jak będą mieli 100 lat, to w ten czas będą grali, tak jak Stradivarius.
1: A te, powiedział pan, że te skrzypce to są dłubane.
2: A dłubane. To teraz tak. Taki jeden balik, to ten balik miał 5 centymetry grubości, nawet tam jeszcze z milimetrami. I teraz na tym baliku odrysowuje się od formy, co jest forma specjalna, to też forma na rozmiar Stradivariusza. I ten czas trzeba to środek wydłubać, zaczyna się od środka, się wydłubuje. Przepraszam, najpierw trzeba wierzch zeskrobać tak półokrągło, żeby było, żeby to podobne było tak jak mają skrzypce prawdziwe. I teraz tak, jak to już zrobię, spód, i w ten czas dopiero wydłubuję, wyżej nam tam rozmaite cuda robię i dłutami, i szlifierko, czym tylko się daje, i wiertarko, i dłutem, a żeby ponarzynać i żeby to wydłubać jakoś. Potem no, mam takie frezem, przyjeżdżam z brzegu, żeby to tak, to jest bardzo marudna robota, żeby brzeg odkroić tak trochę. I w ten czas no, się dłubię. Jak to już się wydłubię, to jeszcze początek, to idzie robota szybko, ale...
1: To rozumiem, że ta wypukłość to jest później potrzebna, żeby ten dźwięk był dobry, skrzypiec.
2: Tak, no to teraz później w środek ten trzeba, jak już to wyprofiluje ten spód, to w ten czas według tego spodu trzeba wszystko mierzyć. Jest taka miara, to też z zagranicy sprowadziłem, i do mierzenia grubości. I nie może być wszędzie gruba. Środek, przez środek szypiec to jest grubi, to wychodzi tak 4-4,5 mm, a boki to już do 2 mm.
1: Widzę, że nawet klucze do strojenia są ręcznie wydłubane.
2: To też wszystko, o te klucze nazywają się kołki. To też wszystko robiłem sam. Bo dlaczego ja to sam wszystko zrobiłem? Bo ja tak szykuję do muzeum, do szydłowca. Bo ja już o parę lat temu jedne skrzypce miałem tam w muzeum, też nagrodę dostałem.
1: A te 18 skrzypiec, które pan zrobił, to dla siebie czy komuś?
2: A, to ja najpierw to swoim dzieciom porozdawał.
1: Czyli dzieci też grają?
2: Tak, córki grają i syn gra, jeden i drugi, syn i synowa. No i tylko rozkrzypiec to sprzedałem, bo trzeba było sprzedać, żeby trochę mi się pieniędzy wróciło, bo to, co pokupiłem te rzeczy do robienia, bo to, że z zagranicy sprowadzałem, to mnie też kosztowało trochę. No to trochę no, sprzedałem, trochę zarobiłem. I tak coś, no, trzeba coś kombinować. To nawet dwoje skrzypiec aż w Nowym Jorku.
1: Czyli już światowa sława.
2: Czyli już się zaczyna taka światowa sława. Jak to będzie, to nie.
1: Kiedy ta miłość do skrzypiec w panu się obudziła?
2: Miłość do skrzypiec, ale do grania czy do robienia?
1: I do grania, i do robienia.
2: Do grania to u mnie miłość do skrzypiec to z mału. Już jak miałem 7 lat, nawet mniej, to zawsze, bo mój ojciec grał na skrzypcach, to... A jak gdzieś tam pojechał, gdzieś grać na jakieś tam

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.

0: Podlaska 2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.